Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: What's going on?

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: legendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Premier zapowiada wielki marsz w kolejną rocznicę wyborów z 4 czerwca. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: Mówiła Chwalińska jeszcze przed starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Lutcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt, ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
4: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
2: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. I na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze, benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy.

0: dobry w piątek. To piąty dzień czerwca. Niektórzy mogą dzisiaj poczuć się niczym w poniedziałek, bo nie każdy ma tyle komfortu, żeby właśnie mieć dzisiaj wolne. My w porannej zmianie nie robimy żadnej pauzy i jesteśmy razem z wami tuż po godzinie 6. Łukasz Michnal, witam serdecznie. Na początek też patrzę sobie do prognozy pogody. Dzisiaj zapowiada nam się naprawdę bardzo ciepły dzień. 26 stopni Celsjusza. Tyle mogą nam pokazać termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. W nocy temperatury do 10 kresek, porywy wiatru z południa do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1008 hektopaskali.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Piątek, 5 dzień czerwca, 156 dzień roku. Dzisiaj Bonifacy, Emilia, Genadiusz, a także Igor i Jakub świętują imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Słońce wstało o 4.18, zachód będzie o 20.52, a dzień potrwa 16 godzin i 34 minuty. Do końca astronomicznej wiosny pozostaje 15 dni, a dzisiejszy dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 52 minuty.

Pora sprawdzić, co wydarzyło się w naszym kraju 5 czerwca. Kalendarium historyczne wczesnym rankiem rozpoczynamy. Rok 1604 odbył się ingres prymasa Jana Tarnowskiego do katedry gnieźnieńskiej. W 1919 w Wilnie ukazał się pierwszy numer Życia Białoruskiego pod redakcją Franciszaka Alachnowicza. W 1926 w Zielonej Górze otwarto stadion miejski. W roku 1968 we Wrocławiu odsłonięto pomnik papieża Jana XXIII. 1999 rok rozpoczęła się siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy start w Trend Radio od 6 do 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu modernizacji magazynu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i dostosowanie magazynu do współczesnych wymogów technicznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe posadzki przemysłowe o zwiększonej nośności, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż zasilania awaryjnego z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz przygotowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również wyposażenie magazynu w regały o zwiększonej nośności, co pozwoli na bezpieczne przechowywanie większej ilości sprzętu i materiałów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 558 tysięcy złotych. Burmistrz miasta Jasła ogłosił przetarg na modernizację wysłużonego zaplecza sanitarno-szatniowego i holu krytego basenu MOSiR. Oprócz nowoczesnych szatni, kryta pływalnia zostanie wyposażona w elementy tzw. strefy bosej stopy z przejściowymi kabinami do przebrania. Zamontowane zostaną nowe szafki, przebudowane zostanie wejście do obiektu wraz z dotychczasową szatnią. Kolejnym unowocześnieniem jest montaż urządzeń pozwalających na samoobsługowe wyjście z obiektu po skorzystaniu z basenu, nawet gdy konieczna będzie dopłata. Będzie można ją uregulować bezgotówkowo przy bramce. Plany inwestycyjne jasielskiego MOSiR-u obejmują również remont fragmentu dachu nad północną częścią obiektu oraz przebudowę zjeżdżalni. Remont rozpocznie się od wymiany folii w nieckach basenowych.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów, dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji.
0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
4: Reklama.

Piąty dzień czerwca, a ja znowu powspominam troszeczkę, bo teraz już kalendarium wydarzeń na świecie związanych z owym dniem. W 1625 roku, 5 czerwca, wojna 80-letnia, wojska hiszpańskie zdobyły Bredę. W 1832 w Paryżu wybuchło powstanie republikanów. 1904 założono paragwajski klub piłkarski Club National. W 1933 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchylił prawo zezwalające wierzycielom na domaganie się zapłaty w złocie. W roku 1980 rozpoczęła się załogowa misja kosmiczna Sojuz T2. 1992 na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro została sporządzona konwencja o różnorodności biologicznej.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Jako że na zegarze zbliża się godzina 7, to w Trend Radio o poranku pora już na kalendarium muzyczne. 5 czerwca 1947 roku urodził się Thomas Evans, gitarzysta, basista, wokalista i autor piosenek w zespole Badfinger. Zmarł w 1983. Rok 1947, urodziła się Laurie Anderson, piosenkarka, plastyczka, reżyserka, pisarka, rzeźbiarka i kompozytorka. W roku 1950, 5 czerwca, urodził się Jan Chnatowicz, gitarzysta, kompozytor, aranżer i producent. W roku 1956 urodził się Richard Butler, wokalista i autor piosenek w zespołach The Psychedelic Furs i Love Speed Love.
1: Trendy Radio.
2: To trendy hity
1: wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Włodimir Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Polka, która rozpoczynała wielkoszymowy French Open od eliminacji, zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała wczoraj po zaciętym meczu Diany Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menedżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie.
2: Telefon się rozładował, dostaję miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten wspaniały, za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo chcemy wygrać ten turniej.
1: O tytuł Chwalińska zagra jutro o 15 z 19-letnią Mirą Andrijewą. Mecz pokaże Eurosport. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze dwaj zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na podkarpackim i małopolskim niebie dzisiaj część chmur, część pięknego słońca, które ogrzeje nam lokalne termometry do 25 stopni Celsjusza, ale niewykluczone są również dzisiaj przy piątku burze z deszczem. 1010 hektopaskali to wskazania barometrów, wiatr południowy w porywach 20 km na godzinę i biometr niekorzystny. Natomiast sobota, niedziela upłynie nam już z zachmurzeniem małym i temperaturami w okolicach 25 stopni Celsjusza.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
8: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95.

Minęła godzina 7, dzień dobry wszystkim w ten piątek, 5 czerwca. Dla jednych weekend trwa, dla innych taki przerywnik między wolnym, pracującym dniem, a znowu wolnym. Bez względu na to, jak wygląda wasz grafik, najlepsze hity polecają się na 101.995.2 FM, a u nas kolejna godzina programu, który, no jak wiecie, zwie się Trendy Start. Łukasz Michnal, poranna zmiana, jesteśmy z wami do 11.00.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
2: Reklama.

Dzisiaj piąty dzień czerwca, to jest piątek w kalendarzu, imieniny między innymi Walerii, Waltera, Bonifacego, Igora, Jakuba i Ferdynanda. Dzisiaj Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska i Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. 4:17 o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:51, a dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty. Jeśli chodzi o cytat, który zanotowano nam w kalendarzu, to dzisiaj właśnie, moi drodzy, następujące słowa. Im wyższy postawisz sobie cel, tym bardziej będziesz samotny. Takie słowa wypowiedział Ryszard Kapuściński. Let's go, girls.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Most w Posadzie Zarszyńskiej został oddany do użytku. W ramach prac rozebrano dotychczasowy most wraz z dojazdami, wykonano przepust skrzynkowy, umocniono skarpę i dno potoku, wybudowano chodnik, przebudowano dojazdy wraz z odwodnieniem, utwardzono pobocze oraz zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej relacji Zarszyn-Odrzechowa wyniosła ponad 1 800 000 zł. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podkarpackiej KAS wykryli 2 kły morsa podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Kły zostały wykryte przez funkcjonariuszy oddziału celnego w Medyce podczas kontroli autokaru, który

0: Ta naruszyła przepisy ustawy o ochronie przyrody. Funkcjonariusze zatrzymali okazy do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Przypominamy, że nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej, a także wewnątrz wspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem. Każdego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych na Podkarpaciu udaremniają liczne próby nielegalnego przewozu przez granicę chronionych gatunków roślin i zwierząt.
1: Od początku roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremnili przemyt 30 okazów gatunków objętych ochroną. Były wśród nich m.in. okazałe muszle, skrzydelnika olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej, a także odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym m.in. futro z ocelota. Gmina Nowy Żmigród podpisała umowę na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Mytasz. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy Nowy Żmigród, w tym przy udziale Funduszu Sołeckiego wsi Mytasz w kwocie ponad 39 tysięcy złotych. Realizacja zadania poprawi dojazd do zabudowań mieszkalnych oraz gruntów rolnych w tej części miejscowości. Inwestycja zwiększy komfort i bezpieczeństwo przejazdu, a także ułatwi rolnikom prowadzenie codziennych prac oraz transport sprzętu i płodów rolnych.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Ruszyło wielkie malowanie w Zalipiu i okolicznych miejscowościach. Około 100 uczestników barwnymi bukietami kwiatów ozdabia wnętrze domów, ściany zewnętrzne budynków, stodoły, studnie, psie budy i przedmioty codziennego użytku. Wszystko musi być gotowe na piątek 11 czerwca. Wtedy pracę uczestników zacznie oceniać jury 63. edycji konkursu Malowana Chata. Mówi Anna Owca, mieszkanka Zalipia od urodzenia.
3: Maluję się zawsze dobrze i zawsze z przyjemnością to robię, bo maluję od ponad 34 lat, prawie 35 lat, więc sprawia mi to ogromną przyjemność. A jeżeli chodzi o sam konkurs, o przygotowanie do malowania do konkursu, no to tak jest, jak to zawsze jest, bywa kradzione. Ja nie wiem, jakoś tak po prostu nam ta pogoda nie chce służyć przed malowaną chatą i przeważnie są jakieś opady deszczu, zimno jest, a większość osób maluje jednak na zewnątrz swoje posesje, więc no tak jest dość ciężko.
1: Konkurs Malowana Chata jest imprezą cykliczną organizowaną od 1948 roku, a od 1976 roku przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Jest to jeden z najstarszych konkursów w Polsce poświęconych tradycyjnej twórczości ludowej, mówi mieszkanka Zalipia Beata Gryz.
4: Muszę odnowić stodołę. Białe motywy kwiatowe. Akurat w tym roku tak kapryśna jest ta pogoda, więc ciężko jest coś wymalować, ale myślę, że się uda. Malowała moja prababcia, babcia, mama, no i ja też. W sumie wyrosłam na tej tradycji, bo od 1978 roku biorę udział w konkursie. Corocznie w sumie. Na początku oczywiście jako małe dziecko z chęcią, no później jak to zwykle bywa, były pewne wzloty i upadki, a teraz jak najbardziej z chęcią.
1: Jury złożone z etnografów i specjalistów z zakresu kultury ludowej będzie oceniało pracę w dniach 12 i 13 czerwca. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w Domu Malarek w Zalipiu.
5: Reklama.
6: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Osobnica.
1: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
2: Reklama.

0: Piątek z Trend Radiem i programem Trendy Start to czerwcowy weekend, który trwa również na drogach regionu. No i pewno gdzieniegdzie może zrobić się odrobinę tłoczniej, a o tym powie nam Michał Sienicki i raport drogowy wprost z szos Podkarpacia i Małopolski.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: W środku długiego weekendu wjedźmy na nasze drogi. Obecnie na większości trasy ruch jest umiarkowany. W Jaśle nieco więcej pojazdów jest na ulicy 17 stycznia i na ulicy Lwowskiej. To wszystko jedzie w kierunku Ronda Solidarności. Na rynku sytuacja też jest dość dobra. Troszkę wolniej na ulicy Mickiewicza i Jagieły. Piłsudskiego zwalniamy przed skrzyżowaniem z Kasprowicza i z ulicą Towarową. Podobnie jest na ulicy 3 Maja. Generalnie ruch jest dość płynny. Zajrzyjmy do Gorlic. Mały przystanek przed skrzyżowaniem ulicy Bieckiej i Skrzyńskich. Zwalniamy na skrzyżowaniu Parkowej i Mickiewicza oraz Węgierskiej i Kościuszki. Ulicę Krosna powinniśmy przejechać bez większych utrudnień. Przystanki zdarzają się, gdy łapie nas czerwone światło, ale nie powinny one trwać zbyt długo. Zajrzyjmy do Sanoka. W tej chwili możemy przyhamować na skrzyżowaniu Bony, Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Ruch bez większych utrudnień.
1: Z nami bezpiecznie, do celu. Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Sanyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: Piąty dzień czerwca. Pamiętajcie, to Światowy Dzień Środowiska. Data stała. Wybrano na pamiątkę dnia otwarcia konferencji sztokholmskiej z 1972 roku. No właśnie, 6 miesięcy po jej zamknięciu, 15 grudnia 1972, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 2994. Jej czwarty punkt wyznaczył 5 czerwca jako Światowy Dzień Środowiska.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
3: My bezusłowne.
2: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
1: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
4: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
1: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
5: Wolicie majówki czy czerwcówki?
6: Czerwcówki, bo jest cieplej.
7: Majówki, bo grill, no.
8: Majówka to tak bardziej po górach może.
9: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
10: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
5: To wszystkiego najlepszego.
10: Dziękuję.
5: Woli pani majówki czy czerwcówki?
10: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
1: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszumowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
2: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
1: Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
3: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
4: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
1: W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która pokonała Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami dwa półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagra on z Czechem Jakubem Mężikiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek. Rozstawiony z dziesiątką Flavio Cobolli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu diamentowej ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoku wzwyż. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyżowska na 110 metrów przez płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Piątek w regionie może przynieść, zwłaszcza w drugiej części dnia, burze z deszczem. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa 26 stopni Celsjusza maksymalnie w dzień, w nocy 10, porywy wiatru do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1008 hektopaskali, biomet jest niekorzystny, wilgotność powietrza przekracza 50%, a weekend zapowiada się słoneczny i z temperaturami w okolicach 24 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.

Minęła godzina 8, to piątek, piąty dzień czerwca. Ja liczę na to, że już wskoczyliście na nasz pokład i pędzicie razem z nami przy najlepszej muzyce. Tak, to długi weekend i my razem z wami. Poranek Trendy Start. Łukasz Michnal na ten piątek, piąteczek, piątunio. Przyjmijcie moc serdecznych pozdrowień od naszej całej redakcji. A do tego dorzucamy jeszcze najlepszą muzykę.

0: Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Reklama.

0: To jest piątek razem z porannym programem Trendy Start, który wrócił na antenę dosłownie jako przerywnik na ten czas długiego weekendu, ale z pewnością też nie robimy sobie przerwy od rozmowy dnia, na którą zapraszam teraz.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzień dobry, a dzisiaj gościem poranka jest pani Ewa Szymko, przez większość, szczególnie tych najmłodszych, nazywana ciocią Fioną, którą również możecie kojarzyć z pyszności w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Dzień dobry raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
2: Moi drodzy, książka kucharska pani Ewy jest już dostępna. Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Pani Ewo, kiedy książka została udostępniona po raz pierwszy dla wszystkich?
3: Promocja książki odbyła się 17 maja w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. No i wtedy udostępniliśmy książkę dla wszystkich. Z radością ogromną dla mnie i mam nadzieję dla wszystkich nas była ta promocja. Ludzi było dużo, biletowaliśmy, ponieważ zainteresowanie było ogromne, a nasze etnocentrum niestety, ale nie może pomieścić tyle dostojnych gości, no więc musieliśmy biletować. Także przy dużej ilości osób ta promocja odbyła się z wielką radością, szczęściem przynajmniej dla mnie, bo ja mówię zawsze, że nie spodziewałam się, że ja, zwykła, prosta dziewczyna ze wsi, kiedyś doczekam się właśnie swojej własnej książki. To było dla mnie ogromne przeżycie.
2: A jak zrodził się pomysł, by książka kucharska powstała? Chociaż chyba nikogo nie dziwi, że kiedyś musiało to nadejść.
3: Zaczęło się to w okresie pandemii. No wtedy tej pracy było mniej, nie mogli nas odwiedzać nasi goście, no więc staraliśmy się po prostu działać na innych płaszczyznach. I między innymi wpadłam na taki pomysł i poprosiłam o to, czy będę mogła sobie od czasu do czasu w wolnej chwili zapisywać te stare przepisy. No i dostałam pozwolenie, z czego bardzo się ucieszyłam i tak sobie od czasu do czasu wpisywałam przepisy, żeby mi nie uleciały z pamięci i tak coraz to więcej tych przepisów nagromadziłam i gdzieś ten zeszyt z tymi przepisami zostawiłam w depozycie u pani kierownik. No i tak sobie leżał i tak sobie czekał, aż się doczekał.
2: A czy jak była pani młodsza, to zdarzało się tak, że obserwowała pani swoje babcie, prababcie i wtedy zrodziła się ta miłość do gotowania?
3: Tak, chyba tak. Ja powiem szczerze, że chyba ta miłość do gotowania to, ja nie wiem, czy ja to mówię, śmieję się, że wyssałam z mlekiem mamy lub babci, ale tak to się potocznie kiedyś nazywało, ale prawda jest taka, że pamiętam od dziecka. Zabierałam takie stare zakrętki na słoiki, które już się nie nadawały do niczego, a czasami nawet, powiem szczerze, podkradałam mi te dobre, gdzie to było też no, rzeczą straszną i gotowałam gdzieś tam na kawałku jakiejś cegły czy jakiegoś pustaka, rzucałam listki, lałam wodę, udawałam, że bawię się w domek i gotowałam i tak jakoś ta miłość do tego gotowania no cały czas była ze mną i tak mi się wydaje, że to była moja ścieżka życia.
2: A pamięta pani swój taki pierwszy udany przepis?
3: Udany nie, ale nieudany,
2: nieudany?
3: Tak. Nieudany tak. Pierwszym moim nieudanym przepisem były pierogi, które własnoręcznie zrobiłam i które po ugotowaniu wszystkie się po prostu rozlazły. Farsz był osobno, placki pływały osobno i to było straszne. Ja po prostu wtedy to przeżyłam i przez 2 miesiące schodziłam na dół do kuchni, gdzie już byłam, mówię, młodą mężatką. Schodziłam na dół do kuchni i metodą prób i błędów próbowałam nauczyć się zrobić ciasto. To było dla mnie no wyzwanie, ale doszłam do perfekcji, dlatego zawsze, ale to zawsze mówię ludziom młodym, nie zrażajcie się. Trening czyni mistrza, metodą prób i błędów na pewno się wam uda.
2: A czym dla pani jest tak naprawdę gotowanie?
3: Czym jest dla mnie gotowanie? Myślę, że to jest moja ogromna pasja, moja miłość. Ja powiem szczerze, że ja przy gotowaniu odpoczywam. Ogromnie się relaksuję. I to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które uwielbiam w życiu robić.
2: A co znajduje się wśród przepisów w pani książce kucharskiej?
3: Wśród przepisów znajdziecie Państwo wszystko. Znajdziecie przepisy na chleby różnego rodzaju, i te na zakwasie, i te na drożdżach, i te na maślance. Znajdziecie Państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie Państwo zupy bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie Państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no, oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała, cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
2: A gdzie możemy, kolokwialnie powiem, dorwać Pani książkę?
3: Szanowni Państwo, książka dostępna jest w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Jest bardzo duży nakład i każdy, kto będzie miał ochotę zakupić moją książkę, będę niezmiernie wdzięczna i zapraszam do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej po jej nabycie.
2: A czy każdy laik znajdzie coś w niej dla siebie? Mam tu na myśli osoby, które gotują, ale no zdarza się, jak to w kuchni, że czasem coś nam nie wyjdzie. Czy te przepisy są proste?
3: Szanowni Państwo, według mnie są bardzo proste, bo kuchnia staropolska była kuchnią bardzo prostą, ale była niesamowicie wartościowa ze względu na swoje wartości odżywcze i mówię, nie była skomplikowana, bo jadło się to, co Matka Ziemia urodziła, to, co można było pozyskać w ogrodzie, w polu, w sadzie, w lesie, i ja myślę, że to są chyba najlepsze smaki, i my teraz, zauważyłam, zaczynamy wracać do tego rodzaju smaków. Już chyba nam się troszeczkę te nowości poprzejadały, a z sentymentem i z nieukrywaną przyjemnością widzę, ludzie wracają do tych smaków, z czego ja osobiście ogromnie się cieszę.
2: Szczególnie do tych dań ziemniaczanych.
3: Tak, dokładnie.
2: Powracamy. A ma Pani jakiś taki swój ulubiony przepis z tej książki?
3: Wszystkie te przepisy są moje ukochane, wypieszczone, wypielęgnowane i przechowywane od pokoleń, ale powiem szczerze, nie spotkałam się tutaj pierwszy raz, jak zrobiłam w Etnocentrum placki ziemniaczane po iwelsku z białym serem. Okazały się hitem. Także to jest chyba jeden z takich właśnie przepisów.
2: Pamiętam, że dawniej było tak, że jak dana osoba, no w przypadku jest to pani, miała taki talent do gotowania, no nie chciała dzielić się tymi przepisami. Dlaczego postanowiła pani, że ujrzą światło dzienne?
3: Szanowni Państwo, bo ja ten rozdział mojego życia zatytułowałam sobie Ocalić od zapomnienia. Ja bym bardzo chciała, żeby ta książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców i żebyście Państwo sięgnęli po jakiś przepis i żebyście wspólnie ze mną ugotowali którąś z potraw i, no, i powiedzieli, no, ciotka Fiona, dobre to było.
2: A czy znajdziemy tam również przepisy kuchni łemkowskiej?
3: Tak, jak najbardziej. O, przepraszam, to też pominęłam. Jak wiadomo, zamieszkiwali tutaj różni ludzie. Byli to Łemkowie, byli to Żydzi. Także w hołdzie dla Łemków, w hołdzie dla Żydów, mam tam też niektóre przepisy z kuchni łemkowskiej.
2: I na tym obecnie zakończymy za rozmowę. Dziękuję. Tak tylko przypomnę, pani Ewa Szymko, ciocia Fiona, była gościem poranka. Zapraszam oczywiście do gotowania. Mnóstwo przepisów kuchni staropolskiej, łemkowskiej. Warto też posmakować korzeni, tak jak już to pani wspomniała. Dziękuję raz jeszcze.
3: Ja również Państwu dziękuję i zapraszam do Etnocentrum, żebyście Państwo zakupili tę książkę, bo uważam, że naprawdę warto. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tym roku Jaślanie już po raz dziewiąty zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców

0: Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańcy Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza dzieci i młodzież na letnie warsztaty baletowe, podczas których uczestnicy poznają podstawy tańca klasycznego, zajrzą za kulisy prac zespołu artystycznego i przekonają się, jak wiele można opowiedzieć ruchem. To propozycja zarówno dla tych, którzy dopiero odkrywają świat baletu, jak i dla osób mających za sobą pierwsze doświadczenie sceniczne. Wspólna praca, muzyka, ruch i choreografia stworzą przestrzeń do rozwijania umiejętności, ale też budowania pewności siebie, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Pierwsza z dwóch niezależnych tur warsztatów odbędzie się w dniach 29 czerwca do 3 lipca. Zajęcia poprowadzi Monika Waga, instruktorka i choreografka od lat związana z grupami baletowymi RCKP. Gmina Dębica podpisała umowę na przebudowę dróg gminnych w ramach zadania chodniki i drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę 20 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nagawczyna, Paszczyna, Zawada, Podgrodzie, Gumniska, Latoszyn, Pustków, Kozłów, Braciejowa, Brzeźnica, Stasiówka oraz Stobierna. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy wynosi ponad 4 km. Wartość podpisanej umowy opiewa na ponad 2,9 miliona złotych. Gmina Rymanów otrzymała ponad 55 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne 2026. Na utworzenie sal sensorycznych w gminnym żłobku Wesołe Maluchy w Rymanowie Zdroju, Desznie oraz gminnym żłobku w Rymanowie. Sale sensoryczno-motoryczne, które powstaną dzięki dofinansowaniu, zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt, baseny z piłeczkami, podwieszane platformy, maty o zróżnicowanych fakturach oraz pomoce świetlne i dźwiękowe. To już kolejne pozyskane środki na rozwój opieki żłobkowej w tym roku. W ramach programu Aktywne Place Zabaw 2026 gmina pozyskała 264 tysiące złotych na doposażenie placów zabaw przy żłobkach. Dom Ludowy w Przysiekach wkrótce przejdzie metamorfozę. W ramach zaplanowanych prac główna sala Domu Ludowego zyska nowoczesne klimatyzatory oraz zupełnie nową podłogę. Wymiana zużytych paneli i montaż klimatyzacji znacząco podniosą komfort osób korzystających z obiektu. Gmina Skołyszyn oraz Sołectwo Przysieki na realizację zadania pozyskały środki w wysokości 20 tysięcy złotych. Natomiast całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 41 tysięcy złotych.
3: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlany w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie.

0: Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
1: Reklama.

0: na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Jesteśmy razem z wami na drogach regionu, a Michał Sienicki już w pełnej gotowości, aby przekazać kolejne tegoż poranka informacje dla kierowców. Zatem obowiązkowo trzeba dać głośniej radioodbiornik, jeśli planujecie albo już jesteście za kierownicą swojego samochodu.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Konieczność jazdy w długi weekend zrekompensuje nam dobra sytuacja na naszych drogach. Jednak niech nie kusi nas zbytnie dociskanie gazu, bo trwa akcja policyjna. Należy spodziewać się zwiększonej liczby patroli. Poza tym na pewnych ulicach w miastach trzeba jednak troszkę zwolnić. W Gorlicach są to ulice Kołłątaja oraz Kościuszki i Parkowa tuż przy skrzyżowaniu. W Jaśle na 17 stycznia ulicy Lwowskiej i Kazimierza Wielkiego ruch płynny. Troszkę zwalniamy na ulicach Szajnochy, Kościuszki oraz przejeżdżając przez Rynek Miasta. Na 3 maja Metzgera i Piłsudskiego ruch także płynny. W Krośnie sytuacja bardzo podobna. Zwalniamy nieco na skrzyżowaniu Korczyńskiej i Niepodległości. Małe spowolnienia na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, Niepodległości oraz ulicy Rzeszowskiej. W Sanoku również nie zgłaszacie większych utrudnień. Przypomnijmy miejsca, gdzie trwają prace drogowe, które mogą spowodować małe utrudnienia w ruchu. Jest to Sieniawa na Krajowej 28, tam wprowadzono ruch wahadłowy. Droga wojewódzka nr 889, jeden z odcinków jest zamknięty. Droga krajowa na odcinku Dukla-Barwinek oraz Rzeszów i Skrzynia. Na autostradzie A4, przypomnijmy, trwa remont odcinka między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Zmieniona jest organizacja ruchu.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50. Reklama.
1: Twój region, twoje radio, trendy.
2: Jak tak zerkam sobie dzisiaj do kalendarza, to mamy też Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa, które przypada właśnie na 5 dzień czerwca. To jest aktualna nazwa wojskowego święta jednostki, która przejęła tradycję Centralnego Węzła Łączności MON i Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych. No, widzicie, jak razem z nami można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Bądźcie z nami, oczywiście, tutaj Trend Radio i poranek Trendy Start, a do godziny 11 moc muzyki też do tych porannych newsów wędruje właśnie do Was.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załońskiego i Władimira Putina. Załoński opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
3: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
2: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
4: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
2: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
5: Co może zrobić oszust?
6: Podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
7: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6-6-4. W jutrzejszym finale Chwalińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
2: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. I bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Chwalińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
2: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
1: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA. Tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Prognozy pogody mówią nam, że dzisiaj w części regionu mogą wystąpić burze z deszczem. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Mielca, Dębicy czy Stalowej Woli do 26 stopni Celsjusza w dzień. W nocy te temperatury obniżą się w okolice 10 kreski. Porywy wiatru z południa do 20 km na godzinę. Ciśnienie 1008 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla Ciebie.
1: Panie i panowie, czas już na kolejną godzinę tegoż piątkowego poranka, który dla niektórych może przypominać początek tygodnia, ale nic bardziej mylnego, bo długi czerwcowy weekend trwa, ale tylko i wyłącznie dla wybranych. My solidaryzujemy się z wszystkimi tymi, którzy dzisiaj musieli iść do pracy i mamy dla Was też bez wyjątku serwis prasowy, który przygotowała Ewa Bukowiecka, która też razem z nami dzisiaj obecna.

0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam Was w piątek. Mamy dziś piąty dzień czerwca i jak zwykle po godzinie 9:00 zapraszam na przegląd prasy lokalnej. Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny.
2: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.
3: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
4: Czas już na gazetę codzienną nowiny. W rzece Stobnica w miejscowości Lutcza doszło do śnięcia ryb. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki. Informacja o martwych rybach w rzece trafiła do służb w czwartek. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia. Sprawdzane są dopływy do rzeki Stobnica. Pobierane są próbki wody w różnych miejscach. Do próby napadu na stację paliw w Stalach w powiecie tarnobrzeskim doszło w czwartek w Boże Ciało. Do obiektu wszedł mężczyzna, który miał przy sobie niebezpieczne narzędzie. Na miejsce skierowano liczne siły policyjne, a działania funkcjonariuszy doprowadziły do szybkiego zatrzymania podejrzanego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Rok od śmierci 41-latka w Zagorzycach, policjantka z zarzutem zabójstwa, nadal czeka na akt oskarżenia. 12 maja 2025 roku śmierć poniósł 41-letni mężczyzna ze wsi Zagorzyce koło Sędziszowa Małopolskiego. Według wstępnych informacji śledczych mężczyzna zmarł, bo otrzymał cios nożem w samo serce. Miała to zrobić jego żona, będąca funkcjonariuszką policji. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli dwa kły morsa podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Okazy objęte ochroną na mocy konwencji waszyngtońskiej przewoziła bez wymaganych zezwoleń 66-letnia Ukrainka.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Biecz podpisała umowę na realizację trzeciego etapu rozbudowy drogi gminnej Pasternik w Libuszy. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 2,9 miliona złotych. Zakres planowanych prac obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji przewidziano również umocnienie skarb, odbudowę ogrodzeń oraz wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji. Modernizacją objęty zostanie odcinek drogi o długości blisko 500 metrów. Realizacja zadania została zaplanowana na okres od czerwca 2026 roku do sierpnia 2028. W najbliższą niedzielę Tarnowska Starówka ponownie zmieni się w miejsce pełne staroci, rękodzieła i rzeczy z duszą. O godzinie 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na Placu Targowym, a tuż obok na Placu Łaziennym wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli, bibelotów, świec, narzędzi czy lokalnych przetworów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perłami. Organizatorem

0: zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ropie. Dzieci i młodzieży z zespołu szkolno-przedszkolnego w Łosiu oraz uczestników koła wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto zaplanowano pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP, kreatywne warsztaty, konkursy i konkurencje sportowe, stoiska gastronomiczne. Start o godzinie 14.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
1: Reklama.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Mamy połowę naszego przeglądu prasy. Pierwsza część za nami, gdzie sprawdziliśmy, o czym pisze Gazeta Codzienna Nowiny. Teraz czas na świeże strony Gazety Krakowskiej. Tymczasem wracamy do dobrej muzyki.

0: Reklama. Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
2: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: Wracamy do przeglądu prasy. Teraz przede mną Gazeta Krakowska. Śmiertelny wypadek w miejscowości Łosie w powiecie gorlickim. Nie żyje rowerzysta. Wczoraj po południu samochód osobowy potrącił rowerzystę. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować jego życia. W katastrofie niewielkiego śmigłowca, który nagle zniknął z radarów w rejonie powiatów Limanowskiego i Myślenickiego, zginął były siatkarz i doświadczony pilot śmigłowców. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, śmigłowiec wystartował z Węgier i miał wylądować na lotnisku w Zatorze. Ostatni raz radary zarejestrowały maszynę w okolicy Lubogoszczy w Beskidzie Wyspowym. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 12-letniej Elżbiety, której ciało znaleziono 23 maja na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności oględzin z udziałem biegłego lekarza z Zakładu Medycyny Sądowej i zabezpieczono ślady i dowody. Pod halę geotermalną potęgą w Nowym Targu rozpoczęła się budowa ogromnych basenów termalnych. Podobny obiekt powstanie w Zakopanem. Ulicami miast i miejscowości w całej Polsce przeszły wczoraj procesje eucharystyczne. W Krakowie największa centralna procesja na Boże Ciało wyruszyła z Wawelu, by drogą królewską dojść na rynek główny.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Podkarpackie, a także Małopolskie Gazety pod lupą Ewy Bukowieckiej. Tak było w ciągu ostatnich minut na antenie Trend Radia na 101.9, 95.2 FM. Niebawem dowiemy się również, co dzieje się w kraju i na świecie. Już o 10.00 najświeższe informacje w Trend Radio. Pozostańcie z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
2: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
1: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska bis. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
3: My bezusłownie gotowi i chcemy dogadać się z Ukrainy mirnymi środkami.
1: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
4: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej.
1: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezary Jaszczyk.
5: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
1: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
2: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15.
6: Najwyższy czas spojrzeć na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj do 26 stopni Celsjusza w dzień. Zobaczą na swoich termometrach mieszkańcy Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, także Rzeszowa. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, temperatury będą rosły w nocy w okolicach 10 stopni Celsjusza i kolejne dni z zachmurzeniem małym i temperaturami od 22 do 26 stopni Celsjusza. Na weekend według prognoz całkiem niezły.
7: Reklama.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

Witajcie już po godzinie 10:00. To jest piątek, to piąty dzień czerwca. Ja dodam jeszcze raz, że dzisiaj moc życzeń z okazji imienin powinien płynąć do Walerii, Waltera, Bonifacego, Igora i Jakuba. Światowy Dzień Środowiska wpisano nam pod datą 5 czerwca. No a tak właśnie kręci się ten 156 dzień roku. Czerwcowy weekend z Trend Radiem trwa, a my mamy dla was kolejne mega hity.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
3: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
6: Tak, moi drodzy, to jest piątek. Piąty dzień czerwca oficjalnie. Wrzuciliśmy w wyższy bieg i trwa długi czerwcowy weekend. Niezależnie od tego, czy już pracujecie, czy może pakujecie grilla do bagażnika, czy właśnie kombinujecie, jak urwać się z pracy o 15 minut wcześniej. Mam dla was również piękny hit. Nowator, I Amor. Zwłaszcza dla tych, którzy dzisiaj słońca mają za oknem jak na lekarstwo.
7: To jest
8: Trendy Hit
7: dnia.
8: Trendy Hit dnia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zostały już tylko 3 miesiące na uchwalenie planów ogólnych gminy, które mają rozwiązać problem niekontrolowanej zabudowy i ograniczyć chaos przestrzenny. Choć samorządy przyspieszyły, dokument uchwaliła dotąd tylko jedna ze 160 podkarpackich gmin. Wszystko wskazuje na to, że 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed ustawowym terminem i straci możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy, a to grozi paraliżem inwestycyjnym na terenach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
2: Za 3 miesiące przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że gminy utracą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. W miejsce studiów mają wejść plany ogólne, jednak skala zaawansowania prac nad nimi jest dziś zdecydowanie niewystarczająca. Spośród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce jedynie 112, czyli zaledwie 5% uchwaliło już plany ogólne. Kolejne 5% gmin nie rozpoczęło nawet prac nad tym dokumentem. Według naszych szacunków aż 4 na 10 gmin może nie zdążyć z uchwaleniem planu w terminie, co grozi poważnym paraliżem inwestycyjnym, zarówno dla samorządów, mieszkańców, jak i przedsiębiorców.
1: Niektóre samorządy otwarcie wskazują, że wolą swoje wysiłki skoncentrować na rozpatrzeniu jak największej liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy na starych zasadach, niż uchwalić w ustawowym terminie plan ogólny gminy.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Burmistrz miasta Jasła ogłosił przetarg na modernizację wysłużonego zaplecza sanitarno-szatniowego i holu krytego basenu Mosir. Oprócz nowoczesnych szatni, kryta pływalnia zostanie wyposażona w elementy tzw. strefy bosej stopy z przejściowymi kabinami do przebrania. Zamontowane zostaną nowe szafki, przebudowane zostanie wejście do obiektu wraz z dotychczasową szatnią. Kolejnym unowocześnieniem jest montaż urządzeń pozwalających na samoobsługowe wyjście z obiektu po skorzystaniu z basenu, nawet gdy konieczna będzie dopłata. Będzie można ją uregulować bezgotówkowo przy bramce. Plany inwestycyjne jasielskiego Mosiru obejmują również remont fragmentu dachu nad północną częścią obiektu oraz przebudowę zjeżdżalni. Remont rozpocznie się od wymiany folii w nieckach basenowych. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli

0: Żeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji.
2: Reklama.
3: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
4: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
2: Reklama.

Piątek, piąty dzień czerwca, a za nami w Opolu koncert debiutów. Bezapelacyjnie był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznego festiwalu. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy wyłonieni przez Radę Artystyczną Festiwalu oraz laureaci programu Szansa na Sukces. O zwycięstwo rywalizowali Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kendra, Karolina Harko, Julia Wasielewska, zespół 21 gram, a także Małgorzata Boć i Maja Oleśków. Gospodarzem była Agnieszka Woźniak-Starak. Natomiast koncert debiutów poprowadzili Gabi Drzewiecka oraz Ralf Kamiński, Jaślanin. Nie zabrakło także Artura Orzecha. A podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu nie zabrakło emocji muzycznych. Nagroda imienia Anny Jantar trafiła do Karoliny Harko.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

Już tylko kilka minut pozostaje do najświeższych informacji z kraju i ze świata, a na antenie Trendy Radia Nowator i Mateusz Mijal w hicie Piękny Dzień.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
2: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
3: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
2: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
4: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
2: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
1: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
1: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
1: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około $200 000 australijskich. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
7: Jeszcze czas na prognozę pogody, która mówi nam o tym, że weekend zapowiada się całkiem niezły, chociaż dzisiaj jeszcze po południu mogą zdarzyć się burze z deszczem. To kolejne dni, sobota i niedziela, iście słoneczne, zachmurzenie małe dominować będzie w większej części regionu, a na termometrach zobaczymy od 22 do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali, tak w zasadzie będzie utrzymywać się do niedzieli, no i liczę na to też, że całkiem nieźle wykorzystacie ten długi czerwcowy weekend. To tyle, moi drodzy, od porannej zmiany. Łukasz Wichtal, dzięki za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w porannym programie już w poniedziałek.
8: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
9: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Hello, hello, dziubasy.
3: Tak, witamy serdecznie, długi weekend trwa, a my meldujemy się zawsze po godzinie 11:00, dzisiaj nie inaczej.
2: Tak
3: Expression,
2: jest.
3: Moi drodzy, za chwilę, ale wcześniej witamy was bardzo, bardzo, bardzo mocno.
2: A no tak, no tak.
3: No jak?
2: Serdecznie. Bardzo dobrze, Marcinie.
3: Wpadłaś na chwilę do radia.
2: No pewnie.
3: Wieczorem wybierasz się do Krakowa.
2: Tak jest.
3: Też się pod tym podpisuję. Podobno będziesz na shoppingu.
2: No będę, mam nadzieję, że wrócę z okularami.
3: Okularami?
2: No tak.
3: No i bardzo dobrze, że ja ci już dobrze mówiłem.
2: No wiem, Marcinie.
3: Że wyglądasz bez okularów po prostu dziecinnie, a z okularach będziesz wyglądała dojrzale.
2: Czy będzie plus 10 do IQ?
3: No na pewno, na pewno.
2: Nie, no to muszę wrócić.
3: Wróć, ja będę czekał.
2: Dobra.
0: Słuchasz Trend Radio.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Expression, tak, come on.
2: No, 95 rok zapowiedzieliśmy wcześniej, ale wyszło na to, że nasza koleżanka redakcyjna Magda bardzo lubi ten numer, przyszła do nas ze studia.
1: Madzia, pozdrawiamy gorąco.
2: Z pretensjami, że zagrajcie coś w końcu dla mnie. Dobra, no, dobra,
1: Madzia,
2: no,
1: Madziu, mówisz, masz.
2: No. No. Dla Przemka
1: nie
2: też gramy.
1: Się.
2: I dla Olka zagramy,
1: Przemo, Olo, pozdrawiamy was również.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
2: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: Unlimited Nation.
5: No i move your body. Gdzie się chcesz ruszać?
4: Ja się ruszam cały czas.
5: Ale gdzie się chcesz ruszać? No na długi weekend jeszcze.
4: No wiesz, Marcin, zobaczymy.
5: No ruszyć się chcesz gdzieś tam, gdzieś no je pojechać, coś zwiedzić,
4: no pewnie,
5: wyskoczyć.
4: Do łańcucha.
5: Ja powinnaś, moim zdaniem, biegać przez Płotki.
4: A, bo tobie się marzy wziąć udział w Runmagedonie.
5: Tak.
4: Widziałam,
5: Marcin. Wiesz co, ja bym chciał wziąć udział...
4: Mój kolega brał udział.
5: Nie, ja bym chciał wziąć udział tobą.
4: A, no, wiesz to, Marcin? To ja nie biorę udziału w czymś takim.
5: Dużo bym miał
4: bo
5: wymagania.
4: Bo ty jesteś szalony, no
5: dużo bym miał wymagania i naprawdę wycisnąłbym z ciebie każdą
4: no, siódme poty. Tak by było.

0: Unique too. Break too. My stride.
1: Wiesz, to jest moja ulubiona piosenka.
0: Wiem,
1: choć
0: wiem,
1: często...
0: Chociaż wolisz chyba wersję... A nie, Days of Bass.
1: Nie, wiesz co, nie. Ja wolę wersję Bodybangers.
0: A no tak.
1: Która, no w zasadzie ta propozycja padła od pewnej słuchaczki, już nie pamiętam imienia, ale pozdrawiam ją bardzo gorąco. Wiele lat temu, słuchajcie, podpowiedziała ten numer. No w wersji Bodybangers naprawdę brzmi to bardzo sensownie.
0: Ale dzisiaj zagramy w oryginał.
1: Oryginał jest zawsze the best.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Most w Posadzie Zarszyńskiej został oddany do użytku. W ramach pracy rozebrano dotychczasowy most wraz z dojazdami, wykonano przepust skrzynkowy, umocniono skarpy i dno potoku, wybudowano chodnik, przebudowano dojazdy wraz z odwodnieniem, utwardzono pobocze oraz zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej relacji Zarszyn-Odrzechowa wyniosła ponad 1 800 000 zł. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podkarpackiej KAS wykryli 2 kły morsa podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Kły zostały wykryte przez funkcjonariuszy oddziału celnego w Medyce podczas kontroli autokaru, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. W ich wykryciu pomogło funkcjonariuszom urządzenie RTG, którym prześwietlili bagaże osób podróżujących autokarem. Przeprowadzona identyfikacja wykazała, że to kły morsa arktycznego o długości 52,45 cm, gatunku objętego ochroną na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy IAS w Rzeszowie.
2: 66-letnia obywatelka Ukrainy, która przewoziła kły w bagażu, nie zgłosiła tych okazów do kontroli. Nie posiadała także zezwolenia, które wymagane jest na przewóz przez granicę gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich przedmiotów. W związku z tym, że kobieta naruszyła przepisy ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze zatrzymali okazy do dalszego postępowania, które prowadzi podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Przypominamy, że nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej, a także wewnątrz wspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem. Każdego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych na Podkarpaciu udaremniają liczne próby nielegalnego przewozu przez granicę chronionych gatunków roślin i zwierząt.
1: Od początku roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremnili przemyt 30 okazów gatunków objętych ochroną. Były wśród nich m.in. okazałe muszle, skrzydelnika, olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej, a także odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt, w tym m.in. futro z ocelota. Gmina Nowy Żmigród podpisała umowę na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Mytasz. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy Nowy Żmigród, w tym przy udziale Funduszu Sołeckiego wsi Mytasz w kwocie ponad 39 tysięcy złotych. Realizacja zadania poprawi dojazd do zabudowań mieszkalnych oraz gruntów rolnych w tej części miejscowości. Inwestycja zwiększy komfort i bezpieczeństwo przejazdu, a także ułatwi rolnikom prowadzenie codziennych prac oraz transport sprzętu i płodów rolnych.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Ruszyło wielkie malowanie w Zalipiu i okolicznych miejscowościach. Około 100 uczestników barwnymi bukietami kwiatów ozdabia wnętrze domów, ściany zewnętrzne budynków, stodoły, studnie, psie budy i przedmioty codziennego użytku. Wszystko musi być gotowe na piątek 11 czerwca. Wtedy pracę uczestników zacznie oceniać jury 63. edycji konkursu Malowana Chata, mówi Anna Owca, mieszkanka Zalipia od urodzenia.
4: Maluję się zawsze dobrze i zawsze z przyjemnością to robię, bo maluję od ponad 34 lat, prawie 35 lat, więc sprawia mi to ogromną przyjemność. A jeżeli chodzi o sam konkurs, o przygotowanie do malowania do konkursu, no to tak jest, jak to zawsze jest, bywa kradzione. Ja nie wiem, jakoś tak po prostu nam ta pogoda nie chce służyć przed malowaną chatą i przeważnie są jakieś opady deszczu, zimno jest, a większość osób maluje jednak na zewnątrz swoje posesje, więc no tak jest dość ciężko.
1: Konkurs Malowana Chata jest imprezą cykliczną organizowaną od 1948 roku, a od 1976 roku przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Jest to jeden z najstarszych konkursów w Polsce poświęconych tradycyjnej twórczości ludowej, mówi mieszkańca.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
4: 24-7, oh baby, holenderska grupa eurodance'owa założona dokładnie w 1989 roku.
5: A pierwszy singiel był I Can't Stand It.
4: Tak jest, też no raz na jakiś czas na pewno możecie usłyszeć w programie, dzisiaj trochę inaczej.
5: Jak inaczej?
4: No inny, Marcin, tytuł muzyczny,
5: no
4: inna
5: tak,
4: piosenka.
5: No tak.
4: Słuchasz mnie coś?

0: Tego się słucha w regionie.
1: Mr. President, four on the floor.
2: To jest taki numer, który... No flow, masz flow?
1: Flow mam zawsze.
2: W jakim sensie?
1: Flow. Wiesz, kto ma dobre flow?
2: No.
1: Rybka Doris Nemo.
2: Wiem.
1: No nie, ona ma takie fajne flow.
2: Chciałabyś być rybką?
1: Nie.
2: Dlaczego?
1: No Marcin, a jakbym trafiła do rzeki, by mnie łowili...
2: A jakbyś trafiła do
1: mnie... Ja bym się nabierała na te woblery i to co wtedy?
2: A jakbyś się dostała do mojego akwarium?
1: To Marcin...
2: O, ale bym się rozpieszczał.
1: Tak?
2: Co chwila bym ci sypał coś do jedzenia.
1: O, ty tak robisz? To te ryby twoje ile mają kilogramów?
2: Tak, i puszczałbym ci cały czas jakieś filmy.
1: No. Ja, serio, Marcin.
2: I zamek bym ci kupił. Co bym tam jeszcze zrobił?
1: No, super.
2: Temperaturę bym ci podnosił.
1: O, widzisz. No to Marcin, no to wtedy bym się cieszyła.
2: Człowieku, byś w ogóle rybką, nie wiedziałabyś, czy ty jesteś rybką.
1: I jeszcze potrafiłbyś mówić po rybiemu.
2: Dokładnie.
1: Byśmy sobie rozmawiali.
2: Oczywiście, że tak.
1: I prowadzili czasem... 90-60 wody.
2: No.
1: Ale by było.
2: Ale masz marzenie.
1: No.
2: Ja też.
1: No tak.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
5: The Sound Lovers, abrakadabra. No, przed chwilą trochę o czarach mówiliśmy.
6: Tak, no to właśnie zapadło na to,
5: że
6: schodzimy na ziemię, choć numer, no taki trochę pozaziemski.
5: No trochę tak.
6: Tak, powstał w 96 roku, mowa o The Sound Lovers. No i właśnie, zespół tworzyli, to ważne.
5: Tak jest. DJ Maulela, Phil J, Roberto Santini, Natalie Arts i German Leguizamon.
6: No i właśnie w 96 pamiętnym roku, no zespół wydał debiutancki single Run Away. Tak. Zagramy go teraz. No, nie, pewnie. Zagramy go później.
5: Później pewnie.
7: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents in a secret world. A world of fantasy where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Strictly More, Long Night.
2: 94. rok się kłania, droga panno.
1: Kłania się. A propos tych długich nocy, no to powiem ci szczerze... No tak się mówi, nie? Jak jest cieplej coraz... Nie masz tak?
2: Nie, no teraz coraz krótsze są noce.
1: Ale nie wiesz, o co mi chodzi, Marcin, że jest, wiesz, jak jest... Nie, no też nie.
2: Też nie?
1: Jak jest ciepło, to nie? Bardzo, to chciałoby się, żeby ta noc się nie kończyła. Nie czaisz bazy?
2: No czaję, no.
1: Czaisz?
2: No, kilka razy to mówiłaś.
1: Dobra, no, nie czaję.
2: Ale w innym kontekście.
1: Tak? Dobra, ty gagasku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
2: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
1: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
3: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
1: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
4: Halo, halo weekendowicze, zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Sobota spokojniejsza, 24 stopnie i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze przyjemniejsza, bo 26 na termometrach.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce?

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Sąsiedzie, Arbus z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
3: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Sequential One, I Wanna Make You.
2: O, to jest fajny numer.
1: Pozdrawiamy naszego rezydenta Marcina, który też uwielbia ten hit.
2: I podpowiedział nam niejednokrotnie go, nie?
1: No pewnie.
2: No to słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego jak
1: magiczny guzik.
2: Odpalamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: I tak chcieliśmy się przenieść trochę w lata 70. Co ty
2: tak
1: myślisz?
2: Tak jest i Abba nam
1: dla
2: się
1: takich, którzy no właśnie teraz siedzą przy grillowanym, że tak powiem,
2: stole. Tak,
1: nie
2: grill.
1: Grillowanym, miałem powiedzieć, bakłażanie.
2: Mniam, uwielbiam. Ja w ogóle bardzo polecam taką sałatkę
1: gorąco.
2: Grillowaną,
1: tak.
2: Bakłażan, pomidor i do tego, moi drodzy, dajemy jeszcze pół kostki masła.
1: A jak to zabrzmi z gimi-gimi? Jak to będzie smakowało z gimi-gimi?
2: Marcin!
1: Abbą, proszę uprzejmie,
2: prawdziwe
1: naprawdę
2: szaleństwo.
1: Ładnie.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć! Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Reklama.
0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
2: No mercy i where do you go? Tak. Oj, przenosimy się do Niemiec. Jest mega dance'owo, Marcinie, mega popowo. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale no, od 2009 roku producent.
3: Ja sobie zdaję sprawę, że w 99 roku byłaś w Lubinie, a wiesz po co tam pojechałaś?
2: Po co?
3: No jak to po co? Po graty.
2: A no zawsze jeżdżę po graty.
3: Wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi w tym wejściu, to bardzo mocno ściskamy.
2: Ja też i tych, tak? Którzy mi pomagają zawsze z tymi gratami.
3: No właśnie, gratami. No woziłaś te graty i woziłaś.
2: Woziłam, no.
3: O to chodziło, żeby je przywieźć, nie?
2: No ale aż w końcu kupiłam przyczepkę.
3: Nie do Lublina, do Lubina.
2: Do Lubina. Aj, daleko, bardzo.
3: Bardzo.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: ATC, my heart beats like a drum.
2: Brakowało tego, nie?
1: Zespół muzyczny,
2: słuchajcie,
1: tak.
2: Brakowało. Czy jeździcie na rowerze, czy biegacie, czy siedzicie z rodziną, no to brakowało tego kawałka.
1: Ale wreszcie jest, bo zazwyczaj
2: brakowało?
1: Słyszymy Around the World.
2: To właśnie, a tutaj my
1: proszę.
2: Heart beats.
1: Ale słychać, że jest to drum. ATC, słychać.
2: Słychać.

0: Le Click. Le Click. Tonight is the night.
1: Tak, no w zasadzie tak jak dziś, nie?
0: No, w zasadzie tak. Jest fajnie, przyjemnie.
1: Tak. Największą popularność ta grupa zdobyła, no ale czekaj, bo na największą popularność na stole u Magdy dzisiaj robi bakłażan. Znowu o tym napisała.
0: Ty, no widzisz?
1: No właśnie, a popularność, słuchajcie, tego kawałka, no to właśnie ten numer, który zagramy. Tonight is the night. Rządzi bakłażan, fajnie.
0: Bakłażany rządzą, ale to dobrze i cukinie.
1: Bardzo dobrze.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańcy Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza dzieci i młodzież na letnie warsztaty baletowe, podczas których uczestnicy poznają podstawy tańca klasycznego, zajrzą za kulisy prac zespołu artystycznego i przekonają się, jak wiele można opowiedzieć ruchem. To propozycja zarówno dla tych, którzy dopiero odkrywają świat baletu, jak i dla osób mających za sobą pierwsze doświadczenie sceniczne. Wspólna praca, muzyka, ruch i choreografia stworzą przestrzeń do rozwijania umiejętności, ale też budowania pewności siebie, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Pierwsza z dwóch niezależnych tur warsztatów odbędzie się w dniach 29 czerwca do 3 lipca. Zajęcia poprowadzi Monika Waga, instruktorka i choreografka od lat związana z grupami baletowymi RCKP.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Dębica podpisała umowę na przebudowę dróg gminnych w ramach zadania chodniki i drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę 20 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nagawczyna, Paszczyna, Zawada, Podgrodzie, Gumniska, Latoszyn, Pustków, Kozłów, Braciejowa, Brzeźnica, Stasiówka oraz Stobierna. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy wynosi ponad 4 km. Wartość podpisanej umowy opiewa na ponad 2,9 miliona złotych. Gmina Rymanów otrzymała ponad 55 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne 2026. Na utworzenie sal sensorycznych w gminnym żłobku Wesołe Maluchy w Rymanowie Zdroju, Desznie oraz gminnym żłobku w Rymanowie. Sale sensoryczno-motoryczne, które powstaną dzięki dofinansowaniu, zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt, baseny z piłeczkami, podwieszane platformy, maty o zróżnicowanych fakturach oraz pomoce świetlne i dźwiękowe. To już kolejne pozyskane środki na rozwój opieki żłobkowej w tym roku. W ramach programu Aktywne Place Zabaw 2026 gmina pozyskała 264 tysiące złotych na doposażenie placów zabaw przy żłobkach. Dom Ludowy w Przysiekach wkrótce przejdzie metamorfozę. W ramach zaplanowanych prac główna sala Domu Ludowego zyska nowoczesne klimatyzatory oraz zupełnie nową podłogę. Wymiana zużytych paneli i montaż klimatyzacji znacząco podniosą komfort osób korzystających z obiektu. Gmina Skołyszyn oraz Sołectwo Przysieki na realizację zadania pozyskały środki w wysokości 20 tysięcy złotych. Natomiast całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 41 tysięcy złotych. 14 czerwca na Stadionie Sportowym w Ropie odbędzie się piknik rodzinny. Program wydarzenia obejmuje m.in. występy przedszkolaków i dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ropie, dzieci i młodzieży z zespołu szkolno-przedszkolnego w Łosiu oraz uczestników koła wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto zaplanowano pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP, kreatywne warsztaty, konkursy i konkurencje sportowe, stoiska gastronomiczne. Start o godzinie 14.
0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119.

0: Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: The Root, Feel the Beat.
0: No, producent muzyczny, słuchajcie, znany z dyskotek, teraz pojawi się na antenie Trend Radia i umili wam długi weekend.
3: Oj tak, moi drodzy, czekam na wasze wiadomości.
0: Kto w pracy, a kto wziął wolne, to nas interesuje. Na przykład Irena jest na wolnym, ale Piotrek jest normalnie w pracy. Bo szkoda mu urlopu.
3: No właśnie, czasem szkoda.
0: Szkoda, no właśnie to, że szkoda tego urlopu jest tak częste.
3: No nie?
0: Że niektórzy czekają, a później przepada i nie ma problemu.
3: No, znam takie osoby. Doskonale.

0: Days, tak. Superhero.
1: W Danii nie byliśmy, to będziemy
0: nie
1: teraz,
0: byliśmy,
1: tak?
0: I cieszę się, bo dawno, Marcin, tego hitu nie graliśmy. Pamiętasz?
1: Nie graliśmy,
0: chyba z rok temu.
1: Ale słuchaj, to lata 90. i 97. konkretnie rok, no to to taki vibe właśnie na takie przeboje jak ten.
0: No nie.
1: Możecie posłuchać typowego bitu od Dazzy.

0: Faithless, God is a DJ.
1: No właśnie, brytyjska grupa teraz pojawi się.
0: To jest niesamowitego, Marcin.
1: Ja myślałem, że tutaj jest groove coverage, ale nie.
0: Nie. Sam oryginał, chociaż DJ Faithless, no powiem ci, rządzi na remiksach tych współczesnych.
1: Tak. Oczywiście, no ale to chyba jest normalna sytuacja,
0: jest
1: związana
0: pewnie
1: oczywiście z powrotem, tak ogólnie mówię, nie, trendu muzyki eurodance'owej.
0: Oj, tak,
1: od dłuższego czasu już tak jest.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: London Beat, You Bring On The Sun.
2: No, to teraz amerykańsko-brytyjsko-amerykański.
3: Tak jest, to jest zespół muzyczny.
2: Dokładnie, i dance.
1: Wiesz co, Marcin, powiem ci szczerze, że jest to jedna z fajniejszych piosenek London Beat. Tak? Zaraz po I've Been Thinking About You.
2: A jaka najlepsza, twoja najszczęśliwsza piosenka jest taka...
1: Taka najfajniejsza.
2: No, taka nastrojowa, przy której możesz na przykład oglądać widoki, oglądać...
1: Sissy Catch, Are You Man Enough?
2: Tylko to?
1: No, myślałem, że kilka, znajdzie się jeszcze, wiesz. Tu mam limited, no limit.
2: Tak! No to jak to się ma, jak to się ma z naturą?
1: A, no takie spokojniejsze. Myślałem, to na przykład...
2: Wyciszenie.
1: Lazy Star.
2: O, Lazy Star.
1: Z takich spokojniejszych.
2: No, to już tak,
1: Fade
2: tak,
1: into
2: najbardziej.
1: Dokładnie.

0: Nic się nie zmienia.
1: Dzięki.
0: Nic się kompletnie, moja droga, nie zmienia.
1: Ale z czym?
0: No nie zmienia się z długim weekendem. Cały czas pozostajemy w wielkich hitach, oczywiście największych hitach tego długiego weekendu. Eurodance'owo gramy, dance'owo gramy, popowo gramy, rockowo gramy.
1: Non-stop.
0: Jak jeszcze gramy?
1: Aj, na wiele różnych sposobów. Dziubasy. Dobra, trzymajcie się ciepło. My życzymy oczywiście udanego świętowania, a ty, Marcinowej, zjedz tego biszkopta, bo jeden został.
0: Zjem. Na razie.
1: Bye.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trzy ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
2: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
1: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
3: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
1: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
4: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
1: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
5: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
6: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
1: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
7: Dzisiaj w naszym regionie dość szaro, nie ma co liczyć na przejaśnienia. Może natomiast zagrzmieć. Termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokazują do 24 stopni. Jutro więcej słońca, ale na Podkarpaciu i w Małopolsce 21 kresek.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
11: A, Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Jesteśmy po 13. To oczywiście druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami męskie granie orkiestra. Nareszcie. O czym dziś będziemy mówić? Zajrzymy sobie trochę do show biznesu. Porozmawiamy o ciekawych wydarzeniach na Podkarpaciu i w Małopolsce podczas tego długiego weekendu, czy też rozpoczynającego się dziś tradycyjnego weekendu. No ale przede wszystkim mnóstwo muzyki.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Piątek, piąty dzień czerwca. Niektórzy mają długi weekend. Można pozazdrościć, inni w pracy. Wam przybijam taką zdalną piątkę. Kochani, do lata pozostało nam tylko 14 dni. Dziś natomiast mamy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. No i tak się zastanawiam, bo jak zrobiło się cieplej, mój sąsiad zaczął palić ogniska. No i się zastanawiam, czy to jest ekologiczne, że on trzyma śmieci w chmurze?
2: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM. Wonderland. Far beyond reality, but so close.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
4: Twój region. Twoje radio. Trendy.
5: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miejscowości Łosie wczoraj po południu samochód osobowy potrącił rowerzystę. Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło podczas wymijania się rowerzysty z samochodem osobowym jadącym z przeciwnego kierunku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rowerzysta poruszał się jedną stroną jezdni, natomiast Audi prowadził 57-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego. W trakcie manewru doszło do kontaktu pomiędzy pojazdami. Rowerzysta przewrócił się na jezdnię, odnosząc bardzo ciężkie obrażenia. Mimo wysiłków ratowników, życia rowerzysty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca Audi był trzeźwy. Śledczy zabezpieczyli oba pojazdy uczestniczące w zdarzeniu. Zabezpieczono również ciało zmarłego mężczyzny. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 milionów 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 obejmie przebudowę istniejących szatni, które po zakończeniu prac zachowają swoją pierwotną funkcję. Pomieszczenia szatniowe w sytuacji zagrożenia zapewnią schronienie dla kilkuset osób. Koncepcja modernizacji obiektu kładzie duży nacisk na efektywność ekonomiczną. Podwójne przeznaczenie pomieszczeń, które zostaną zmodernizowane w ramach przedsięwzięcia, pozwoli zminimalizować przyszłe koszty eksploatacji infrastruktury obronnej. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Wyjdź z domu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół z terenu powiatu gorlickiego do udziału w projekcie Dostępni dla wszystkich, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W projekcie wiele ciekawych działań, które pomogą aktywnie spędzać czas, rozwijać zainteresowania, poznawać nowych ludzi i budować pewność siebie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach artystycznych, kulinarnych, muzycznych i prozdrowotnych, zajęciach integracyjnych oraz wyjazdach kulturalno-edukacyjnych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami od 18 roku życia mieszkających na terenie powiatu gorlickiego. Do udziału w wybranych działaniach organizatorzy zapraszają również przyjaciół, rodziny, wolontariuszy oraz wszystkie osoby zainteresowane budowaniem bardziej otwartego i dostępnego społeczeństwa. Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poinformował o przedłużeniu harmonogramu prac związanych z opracowaniem studium techniczno-ekonomicznego dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 985 na trasie Mielec-Dębica. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków potrwa do 30 czerwca, z kolei raport z akcji informacyjnej zostanie opracowany do 30 lipca tego roku. Następnie możliwa będzie aktualizacja proponowanych rozwiązań. Podsumowanie i analiza wariantów zostaną przekazane Zarządowi Województwa Podkarpackiego do 30 sierpnia tego roku. Mieszkańcy nadal mogą zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą inwestycji oraz przekazywać swoje opinie i uwagi. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na otwarcie wystawy fotografii autorstwa Tomasza Stanisława Grudzińskiego Beskidniski okiem poety, która odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki, mówi Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
3: Wystawa ta jest takim wizualnym zaproszeniem w Beskidniski, taki jakim widzi go poeta. Zaprezentowano zostanie tam 20 fotograficznych obrazów. Fotografie powstawały podczas wieloletnich wędrówek i wypraw rowerowych autora, m.in. w trakcie zdobywania wszystkich 18 szczytów Korony Beskidu Niskiego, a sam tytuł wystawy nawiązuje bezpośrednio do jednego z rozdziałów tomiku poezji Tomasza Grudzińskiego Podróż do domu.
1: Ekspozycja czynna będzie do 31 lipca.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów.

0: www.allegro.pl. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
3: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
4: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Słuchajcie, zajrzyjmy do polskiej kasy, do polskiego skarbca. Prezes Narodowego Banku Polskiego poinformował, że nasz kraj ma, uwaga, 613 ton złota i Polska jest teraz w pierwszej dziesiątce krajów o największych zasobach złota. No i świetnie, świetnie, tylko obawiam się, że teraz Amerykanie mogą chcieć wprowadzać u nas demokrację.

Kochani, Dzień Dziecka może jest już za nami, ale niekoniecznie, bo dzieje się dużo na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na przykład jutro i pojutrze, 6 i 7 czerwca, tereny zielone przy hali sportowo-widowiskowej w Krośnie zamienią się w prawdziwe centrum dziecięcej radości. Główną atrakcją będzie rozbudowana strefa dla dzieci, a w niej ogromne zjeżdżalnie, place zabaw i tory przeszkód, profesjonalne animacje, malowanie twarzy, kolorowanie włosów, robienie kolorowych warkoczyków, krótko mówiąc, to będzie się działo. Nie zabraknie również bogatej oferty gastronomicznej, a na uczestników czekać będzie strefa cateringowa oraz food trucki. Zabawa i jutro, i pojutrze od 13 do 21. No to trzymam kciuki, żeby pogoda dopisała.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczenie przed finałem French Open. Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
2: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
1: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
3: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
4: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
1: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost: nieważny wynik jutrzejszego finału, ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
5: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
1: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirą Andrijewą.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia w naszym regionie bez przejaśnień może natomiast zagrzmieć. Termometry pokazują do 24 stopni, to jest maksimum zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro w trakcie dnia więcej tych promieni, raz na jakiś czas wyjrzy słońce, ale termometry pokażą maksymalnie 21 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Reklama.
14: Słuchasz Trend Radia.
1: Jesteśmy po 14, druga zmiana trwa, teraz nie będę ukrywał. Mój ulubiony zespół, Roxette, naprawdę uwielbiam. Od dzieciństwa w zasadzie, od kiedy zobaczyłem teledysk do Listen to Your Heart. Może zapalniczek. Teraz na koncertach już raczej zapalniczek się nie spotyka, a smartfony. No ale takiej muzyki też już się nie robi. Listen to Your Heart.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio i lecimy do Filadelfii, do tej amerykańskiej Filadelfii. Stamtąd jest bardzo tajemniczy producent Marshmello, który występuje w przebraniu, no właśnie, słodkiej pianki, kojarzącej się mocno z amerykańską kuchnią. Find me, znajdź mnie na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zaglądamy teraz do Jasła, bo tutaj od dzisiaj jubileuszowy 25. Międzynarodowy Festiwal Sportu. W tegorocznej edycji będzie można śledzić zmagania w ramach dwóch dużych turniejów. Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej i Międzynarodowego Turnieju Judo. Na kibiców oczywiście emocjonujące mecze z udziałem zespołów z Kazachstanu, Palestyny, Norwegii, Ukrainy czy Słowacji. Natomiast w zawodach judo zaprezentuje się ponad setka uczestników reprezentujących trzy państwa. Wszystko rozpocznie się dziś na Jasielskim Rynku o godzinie 17:00.

0: muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Podróż zaczynamy w Sanoku. Noga z gazu wędruje na ulicach Rymanowskiej oraz Dymowskiego. Wolniej troszkę na ulicy Staszica tuż przy skrzyżowaniu oraz na ulicy Bony. Wyjeżdżamy z Sanoka. Niedawno w Rymanowie w ciągu drogi krajowej nr 28 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Jeszcze mogą występować pewne utrudnienia. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszego piątkowego popołudnia jedziemy ulicami Krosna bez, no, w miarę bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, to ulice Niepodległości, Koczyńska, Tkacka, Czajkowskiego, ulica Podwale, Legionów, Bursaki. Jeżeli chodzi o wylot z miasta w stronę Sanoka, no to idzie w miarę na bieżąco. Lot do Krosna od strony Sanoka też na bieżąco. No, ważniejszych utrudnień na ulicach nie ma. Dziękuję, miłego popołudnia, miłego weekendu, do widzenia.
2: Dziękujemy, jedziemy teraz przez Jasło. Ruch troszkę wolniejszy na ulicach Piłsudskiego oraz 3 Maja i Metzgera. Wolniej jedziemy ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności, a także ulicami Kazimierza Wielkiego, Szajnochy i Kościuszki. W Gorlicach na korki możemy natknąć się na ulicach Legionów Mickiewicza, ulicy Stawiska Parkowej oraz Sienkiewicza, a także na Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich na Światłach.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę wieczorem w Krościenku Wyżnym kierujący zespołem pojazdów zjechał na pobocze na rondzie u zbiegu ulic DK19, DW864 i wjazdu na S19 i tam ugrzązł, blokując wjazd na skrzyżowanie od strony Iskrzyni. Po kilkudziesięciu minutach blokady zespół pojazdów został wyciągnięty przez pomoc drogową. Po godzinie 21 kierowca zjechał na pobliską stację paliw, gdzie pojazdem zdewastował dystrybutor oraz inne urządzenia, które znajdują się na terenie stacji. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejsce wezwano patrol policji. 59-letni obywatel Polski był trzeźwy. Okazało się, że mężczyzna źle się poczuł. Burmistrz Biecza podpisał umowę na realizację trzeciego etapu rozbudowy drogi gminnej Pasternik w Libuszy. Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 3 miliony złotych. Znaczną część kosztów przedsięwzięcia pokryje dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres planowanych prac jest szeroki i obejmuje między innymi wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji przewidziano również umocnienie skarp, odbudowę ogrodzeń oraz wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji. Modernizacją objęty zostanie odcinek drogi o długości blisko 500 metrów. Realizacja zadania została zaplanowana na okres od czerwca tego roku do sierpnia 2028 roku.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Trwa długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. W tym okresie co roku znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, a tym samym automatycznie zwiększa się ryzyko wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w najbliższych dniach nad bezpieczeństwem mieszkańców Podkarpacia będzie czuwać większa liczba policjantów. Mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: W czasie tego weekendu większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia.
1: W najbliższych dniach można spodziewać się częstszych kontroli trzeźwości. Policjanci będą stanowczo reagować wobec tych, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zwrócą także uwagę na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości oraz niebezpieczne sytuacje związane z wyprzedzaniem bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych. W najbliższą niedzielę odbędzie się otwarcie wieży widokowej Jodłowa Wisowa. Wydarzenie rozpocznie się z myślą o najmłodszych. W godzinach od 15 do 18 zaplanowano gry, zabawy i animacje dla dzieci z okazji ich niedawnego święta Dnia Dziecka. O 19 zaplanowano program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej. Uroczyste otwarcie oraz poświęcenie wieży widokowej odbędzie się o godzinie 19.30. O godzinie 20 zagra Gwiazda Wieczoru zespół Gang Marcela. Zwieńczeniem imprezy będzie widowiskowy pokaz laserowy. O kulinarną stronę wydarzenia zadba Stowarzyszenie KGW Wisowianie, które przygotuje degustację tradycyjnych potraw. Jeszcze do 10 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu plastycznego Parada Maszkaronów w Tarnowie. Mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież, instytucje i lokalni przedsiębiorcy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenną maskę maszkarona nawiązującą do rzeźb znajdujących się na tarnowskim ratuszu lub obiektów tworzących miejski szlak maszkaronów. Przygotowane prace powinny odpowiadać określonym wymaganiom technicznym oraz zostać zamocowane na drążku, który umożliwi ich prezentację podczas finałowego wydarzenia Parady Maszkaronów. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej do Urzędu Miasta Tarnowa. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwie prace. Finał odbędzie się w sobotę 13 czerwca na tarnowskim rynku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas wydarzenia.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Reklama.
3: No dobra, tekst na pewno znacie, więc lecimy wszyscy razem.

Piątkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Kochani, jest ważna informacja. Informacja z największego polskiego banku PKO BP, ponieważ ten ostrzega swoich klientów. Jak informuje bank, nasiliły się i to mocno nasiliły się przypadki próby wyłudzeń danych osobowych oraz pieniędzy. Oszuści podszywają się pod pracowników PKO i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w którym proszą o uzupełnienie danych. To uzupełnienie może się skończyć raz, że utratą danych osobowych, znaczy się oszuści dostaną do nich dostęp, dwa, utratą pieniędzy. Trzeba być bardzo, bardzo czujnym. To ostrzeżenie wydane przez bank PKO, ale dotyczy w zasadzie każdego banku w naszym kraju. Wracamy do grania. Zostań na najlepszej fali w regionie i śmigamy przez ten długi weekend, chociaż wiadomo, dla niektórych pracujący.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Piątkowe popołudnie, długo weekendowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Zajrzyjmy do świata kina, bo pewna epoka się kończy. Clint Eastwood ogłosił przejście na emeryturę. Uwaga! W wieku 96 lat. No ikona i starych westernów, i filmów współczesnych o policjantach. W ogóle Clint Eastwood bardzo często wcielał się w postaci, które mają polskie korzenie. Więc taki, można by powiedzieć, nasz drobny akcent. 96 lat i emerytura. Czyli jednak z tym polskim systemem to chyba nie jest aż tak źle.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
2: Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
1: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
3: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
4: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
3: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
1: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend, wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
5: Wolicie majówki czy czerwcówki?
6: Czerwcówki, bo jest cieplej.
7: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może. Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
1: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Długi weekend na Podkarpaciu i w Małopolsce szary. Dzisiaj nie ma co liczyć na przejaśnienia. Może zagrzmieć. Termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie pokazują do 24 stopni. W nocy 12 kresek, a jutro w trakcie dnia 21, ale trochę więcej słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Reklama.
0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po godzinie 15, popołudnie trwa. No i coraz bliżej do tego tradycyjnego weekendu, nawet jak w piątek musimy pracować. Ja wszystkim pracującym przybijam taką piąteczkę przez fale radiowe, bo ja też w pracy. Czerwone gitary, nie zadzieraj nosa.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: usłyszenia tylko w Trend Radio.
1: Tylko my. Tak. Gramy.

0: trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Tradycyjnie serwis drogowy rozpoczniemy od raportu policyjnego.
3: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło dzisiaj przed godziną 9 w miejscowości Ludcza w powiecie strzyżowskim. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący motocyklem na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w przydrożny krzyż. Mężczyzna lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń życia 48-latka nie udało się uratować. Przed godziną 14 w Straszęcinie w powiecie dębickim doszło do zdarzenia, w którym poszkodowana została jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Fiatem nie zachowała ostrożności i uderzyła w tył Hyundai'a. Kierująca Fiatem z obrażeniami trafiła do szpitala na badania. Poza tymi zdarzeniami doszło także do kilku niegroźnych kolizji. Między innymi około godziny 13 w Krośnie na ulicy Lwowskiej osobowy Opel zderzył się z ciężarowym MAN-em. Z kolei kilkanaście minut później, także w Krośnie na ulicy Zdrojowej, doszło do kolizji Forda Transita i Renault. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Musimy uważać bardziej na ulicach Wieckiej, Kościuszki, ulicy Parkowej oraz Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. Wyjeżdżamy z Gorlic na drodze krajowej numer 28. W Skołyszynie doszło do zderzenia dwóch samochodów, jednej osobówki i jednego samochodu ciężarowego. Jedna osoba jest poszkodowana. Policja kieruje ruchem na miejscu. Jedąc przez Jasło, szczególnie uważajmy na ulicach Piłsudskiego i 3 Maja. Dość wolno jedziemy ulicami Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i ulicą Szajnochy oraz Lwowską stroną Ronda Solidarności. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicy Bieszczadzkiej, Podkarpackiej. Tam są małe spowolnienia. Nogę z gazu ściągniemy też na skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Niepodległości. Troszkę wolniej na ulicach Regionów i Podwale.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Wójt gminy Dębica podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dębica w ramach zadania Chodniki i drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę 20 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nagawczyna, Paszczyna, Zawada, Podgrodzie, Gumniska, Latoszyn, Pustków, Kozów, Braciejowa, Brzeźnica, Stasiówka oraz Stobierna. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy wynosi ponad 4 km. Wartość podpisanej umowy to ponad 2 900 000 zł brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy Dębica. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu, który ma szansę stać się nie tylko nowoczesną przestrzenią muzealną, ale również ważnym impulsem dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Planowane muzeum miałoby przybliżać wydarzenia związane z I wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
5: Przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej w taki sposób, żeby życiowo włączyć tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni.
4: Istotnym momentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdził wolę współpracy różnych środowisk przy realizacji tej inwestycji. Już po raz siódmy w Tarnowie odbędą się międzynarodowe konfrontacje plakatu studenckiego. Wernisaż prac zaplanowano w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 w Tarnowskim Centrum Kultury i na rynku. Konkursowe plakaty powstawały w pracowniach projektowych wyższych uczelni. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 200 plakatów drukowanych i 30 animowanych, wybranych z 1254 zgłoszeń z 200 pracowni z 25 krajów. Na wystawie będzie można oglądać projekty zróżnicowane tematycznie. Autorzy poruszają kwestie ekologiczne, społeczne, polityczne, kulturalne. Dostępne będą również plakaty typograficzne, reklamowe oraz realizacje czysto autorskie i impresyjne. Wystawę będzie można zobaczyć do 31 lipca.
1: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
4: Z okazji Dnia Dziecka oraz Dni Ochrony Przeciwpożarowej strażacy wraz z wójtem gminy Nowy Żmigród zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Już w niedzielę lokalne remizy otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. To doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się pracy strażaków ochotników, poznać zasady bezpieczeństwa oraz spędzić aktywnie czas w gronie rodziny. W akcji bierze udział 16 jednostek OSP na terenie gminy Nowy Żmigród, do których będzie można zajrzeć w godzinach od 14 do 18. Organizatorzy przygotowali mnóstwo ciekawych punktów programu, które połączą edukację z dobrą zabawą. Będzie prezentacja nowoczesnych pojazdów ratowniczych oraz pokaz umundurowania specjalnego i hełmów. Będą także praktyczne lekcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instruktaże, jak postępować w przypadku wybuchu pożaru. Na wszystkich czeka słodki poczęstunek.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to

0: specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama. Trend Radio 95 i 2

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Maja Chwalińska w finale French Open. Oczywiście wielka duma, wielkie gratulacje. To jest w zasadzie nie Roland Garros, ale po tych wszystkich sukcesach Igi Świątek, teraz po awansie Mai, to jest Poland Garros, kochani. Poland Garros. Chwalińska jest czwartą Polką, która awansowała do finału Wielkiego Szlema. Pierwsza była Jadwiga Jędrzejewska w 1939 roku, właśnie podczas Rolanda Garrosa. Później Agnieszka Radwańska na Wimbledonie, ale niestety przegrała, podobnie zresztą jak Jędrzejewska. A następnie 6 razy w finale grała Iga Świątek. 6 razy w finale Wielkiego Szlema. Zdobyła też 6 tytułów. Teraz natomiast szansa dla Mai Chwalińskiej. Mecz z Rosjanką Mirą Andrzejewą jutro. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do roku 2019 i sprawdzamy, czego się słuchało w Europie 5 czerwca. Wtedy na szczycie Sam Smith i Stay With Me. Ogromny hicior tego artysty, chociaż w zasadzie ciężko powiedzieć. Tego artysty, tej artystki, Sam Smith kilka lat temu zmienił swoją płeć, a w zasadzie określa się jako osoba niebinarna. Sam Smith, Stay With Me, numer 1, 12 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promil alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
2: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
1: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
3: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
4: Wczoraj zostajemy do jutra.
3: Tak jest.
1: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z piątku na sobotę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą 13 stopni. Jutro w trakcie dnia trochę więcej przejaśnień, jest nadzieja na odrobinę słońca, będzie jednak delikatnie chłodniej, do 21 kresek. Takie temperaturowe oczko i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
5: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
4: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
6: To trendy hity. Reklama.
7: Wszechczasów.
1: Druga zmiana w trendy radio. No to co? Weekend. Taki tradycyjny już nawet. Nie tyle, że długi, ale nawet jeżeli dzisiaj pracujemy, to powoli rozpoczynamy weekend. Teraz La Bouche i You Won't Forget Me.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Teraz spojrzymy gwiazdy, a tam słodycze. Słodycze w postaci Marshmallow. Płyta tygodnia w Trend Radio, ten amerykański producent, no i kawałek Stars. Tak gramy w ten długi weekend.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Samodzielny, publiczny, gminny zakład opieki zdrowotnej w Jedliczu otrzymał dofinansowanie w wysokości 450 tysięcy złotych w ramach projektu grantowego Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dzięki pozyskanym środkom placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, wyposażenie medyczne oraz sprzęt komputerowy. Realizacja zadania pozwoli na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, co przyczyni się do podniesienia standardu opieki nad pacjentami oraz usprawnieniu pracy personelu medycznego. W ramach projektu zakupione zostaną między innymi otoskopy, stetoskopy, tablice do badań ostrości wzroku, wagi medyczne, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, aparaty do szybkiej diagnostyki. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego Kwiat paproci – własne poszukiwania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej według własnej wyobraźni i poznanych tradycji lokalnych. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem estetyki, trwałości, atrakcyjności kompozycji, walorów plastycznych, różnorodności użytych materiałów, pomysłu na prezentację, wkładu pracy własnej oraz nawiązaniu do tradycji lokalnej i do obrzędu wieczoru świętojańskiego, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
3: Organizowany przez nas konkurs ma pobudzić artystów, amatorów, wszystkich chętnych do poszukiwania w materiałach archiwalnych opisów tego obrzędu. A my szczególnie zachęcamy do szukania wskazówek i inspiracji we wspomnieniach osób starszych, naszych dziadków, ciotek, wujków. Zachęcamy do rozmów, do pogłębiania tego tematu i do stworzenia pracy, którą można zgłosić do konkursu. Praca konkursowa powinna być wykonana z wykorzystaniem prostych, tradycyjnych technik rękodzielniczych, rzemieślniczych i niech będzie efektem naszej nieograniczonej kreatywności do stworzenia pracy pod nazwą Kwiat paproci.
2: Pracę można składać do 21 czerwca do godziny 18 w budynku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
2: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek obchodzi wyjątkowy jubileusz. Z okazji 75-lecia działalności placówki organizowany jest wielki festyn rodzinny w stylu na ludowo. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca przy ulicy Długiej 1 w Iwoniczu. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Jubileusz 75-lecia to doskonała okazja do wspólnego świętowania, integracji oraz podziękowania za dekady opieki i wsparcia niesionego podopiecznym DPS-u. Organizatorzy zadbali o to, aby program wydarzenia łączył tradycje, elementy duchowe, sportowe emocje oraz świetną zabawę dla całych rodzin, mówi Gabriela Lipka-Maciejowska, kierownik DPS dla dzieci w Iwoniczu.
5: W tym roku jest to festyn jubileuszowy, bo 75-lecie w stylu na ludowo. Rozpoczynamy o godzinie 9.30 mszą świętą, następnie po rozpoczęciu pikniku występy najmłodszych przedszkolaków, jak również naszych dzieci z Domu Pomocy Społecznej. Następnie MMA Krosno wyjdzie ze swoim pokazem MMA, dogoterapia Zbyszka Koznera, dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, popcorn, wata cukrowa, motocykliści, wyścigówki, warsztaty stolarstwa prowadzone przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Frysztaku oraz wiele innych atrakcji. O godzinie 13.30 koncert zespołu Kordian.
2: Oprócz głównych punktów programu na terenie festynu dostępnych będzie wiele dodatkowych darmowych rozrywek i stoisk gastronomicznych. Wśród nich znajdą się dmuchańce, profesjonalne animacje dla dzieci oraz malowanie twarzy, chrupiący popcorn oraz słodka wata cukrowa, widowiskowe pokazy motocyklistów i wyścigówki, warsztaty stolarskie prowadzone przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Frysztaku oraz łagodna dogoterapia.
6: Reklama.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
10: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
11: Reklama.
12: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Nie, popołudnie w długi weekend, kochani. Nieruchomości i ich ceny. Ceny nieruchomości w Polsce to jest temat rzeka, no nie jest tanio. Natomiast w wyludniającej się wschodniej części Finlandii można kupić kawalerki, uwaga, za 1 euro. Jest jednak pewien haczyk, duży jest czynsz do spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast no, za euro możemy posiadać kawalerkę we wschodniej Finlandii. Ja jednak bym nie ryzykował i się nie dziwię, że nie ma wielu chętnych. Ja oglądałem pewną fińską bajkę, a może to film dokumentalny, no bałbym się po prostu, że w nocy przyjdzie do mnie buka.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

Kilka minut do 17. Zbliżamy się oczywiście do ekspresu informacyjnego w Trendy Radio. Mamy dla Was najświeższe, najważniejsze i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Długi weekend trwa, ale ten normalny weekend też się rozpoczyna. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do poniedziałku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gwałtowne burze nad Polską są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
1: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
1: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
4: I cóż, pogodzie, drodzy Państwo, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i 7 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr zachodni, 10 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy będzie korzystna. Jutro natomiast zachmurzenie umiarkowane, wiatr północny, 14 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali. Biometeo neutralne. W niedzielę 24 kreski, wiatr północno-zachodni 7 w porywach do 12, biometeo niekorzystne. Poniedziałek, słuchajcie, jutro, przepraszam, w niedzielę może pokropić, natomiast w poniedziałek 23 kreski i prawie bezchmurne niebo.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
8: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
17: Reklama.
18: Trendy Radio.
19: Wybijamy trendy, brzmienie
18: wszechczasów
19: dla ciebie. A teraz kolejna godzina hitów.
20: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.

Obradowska. Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. 12 minut po godzinie 17. Piątek, długi weekend w toku, a my oczywiście gramy dla was najfajniejsze hity. Jak się okazuje, w większości, słuchajcie, pracujecie w ogródkach, ale też, no właśnie, odpoczywacie. Tak więc zostańcie z nami. My zarówno w jednej opcji, jak też i w drugiej opcji postaramy się zagrać dla was fajne przeboje, fajne hity. A już teraz. Ali Goldik. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonę Milenkę. Piękne imię Milenka. Pozdrowienia przesyła Marcin. Tak, mój imiennik z Lipnicy Dolnej. No i oczywiście bardzo prosi o zagranie takiego przeboju.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

0: 15 minut po godzinie 17. Słuchajcie, program interaktywny, to znaczy granie na żądanie w toku. Mamy mnóstwo dzisiaj pozdrowień. Kolejne już teraz dla mojej kochanej Zuzi. Z racji tego, że razem spędzamy długaśny weekend, no to chciałbym zadedykować dla niej piosenkę Sławomira i oczywiście Bartek, to najnowsza produkcja od Sławomira. Zaraz wracamy i ten właśnie hit gramy.
1: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.

Za chwilę na antenie Trendy Radio najświeższe doniesienia regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam, jak też na stronę trendyradio.pl, też gorąco zapraszam. A jeśli chodzi o kawałki zamówione, no to pojawił się ten numer dokładnie w ubiegłym tygodniu. I już propozycja, słuchajcie, gorąca i serdeczna dedykacja dla Sylwii, pozdrowienia przysyła Andrzej z okolic, i tutaj pojawia się Bukowsko, no i prosi o zagranie tego wyjątkowego Hathawaya, który został zagrany przed czwartkiem. O, to chyba chodzi o to nagranie.

0: Wtedy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Zakończyła się akcja poszukiwawcza na Jeziorze Solińskim. Służby odnalazły i wydobyły ciało mężczyzny, który we wtorek wieczorem skoczył z korony zapory. Trudne warunki hydrologiczne i ograniczona widoczność uniemożliwiały bezpieczne nurkowanie ludzi. Kluczowe okazało się użycie specjalistycznego drona podwodnego. Urządzenie pozwoliło na dokładne przeskanowanie dna zbiornika i precyzyjne zawężenie obszaru działań. W operację zaangażowano liczne siły policyjne, w tym samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Sprawne prowadzenie działań było możliwe dzięki ścisłej współpracy z dyrekcją zespołu elektrowni wodnych Solina Myczkowce. Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa proces formalnej identyfikacji tożsamości zmarłego.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: W środę wieczorem w Krościenku Wyżnym kierujący zespołem pojazdów zjechał na pobocze na rondzie u zbiegu ulic DK19, DW864 i wjazdu na S19 i tam ugrzązł, blokując wjazd na skrzyżowanie od strony Iskrzyni. Po kilkudziesięciu minutach blokady zespół pojazdów został wyciągnięty przez pomoc drogową. Po godzinie 21 kierowca zjechał na pobliską stację paliw, gdzie pojazdem zdewastował dystrybutor oraz inne urządzenia, które znajdują się na terenie stacji. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejsce wezwano patrol policji. 59-letni obywatel Polski był trzeźwy. Okazało się, że mężczyzna źle się poczuł. Burmistrz Biecza podpisał umowę na realizację trzeciego etapu rozbudowy drogi gminnej Pasternik w Libuszy. Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 3 miliony złotych. Znaczną część kosztów przedsięwzięcia pokryje dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres planowanych prac jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji przewidziano również umocnienie skarb, odbudowę ogrodzeń oraz wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji. Modernizacją objęty zostanie odcinek drogi o długości blisko 500 metrów. Realizacja zadania została zaplanowana na okres od czerwca tego roku do sierpnia 2028 roku. Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Wyjdź z domu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół z terenu powiatu gorlickiego do udziału w projekcie Dostępni dla wszystkich, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W projekcie wiele ciekawych działań, które pomogą aktywnie spędzać czas, rozwijać zainteresowania, poznawać nowych ludzi i budować pewność siebie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach artystycznych, kulinarnych, muzycznych i prozdrowotnych, zajęciach integracyjnych oraz wyjazdach kulturalno-edukacyjnych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami od 18 roku życia mieszkających na terenie powiatu gorlickiego. Do udziału w wybranych działaniach organizatorzy zapraszają również przyjaciół, rodziny, wolontariuszy oraz wszystkie osoby zainteresowane budowaniem bardziej otwartego i dostępnego społeczeństwa. Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na otwarcie wystawy fotografii autorstwa Tomasza Stanisława Grudzińskiego Beskid Niski okiem poety, która odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki, mówi Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
3: Wystawa ta jest takim wizualnym zaproszeniem w Beskid Niski, taki jakim widzi go poeta. Zaprezentowano zostanie tam 20 fotograficznych obrazów. Fotografie powstawały podczas wieloletnich wędrówek i wypraw rowerowych autora, m.in. w trakcie zdobywania wszystkich 18 szczytów korony Beskidu Niskiego, a sam tytuł wystawy nawiązuje bezpośrednio do jednego z rozdziałów tomiku poezji Tomasza Grudzińskiego Podróż do domu.
2: Ekspozycja czynna będzie do 31 lipca.
1: Reklama.
4: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
5: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8

Aleksja musiała pewnie się inspirować, słuchajcie, jakimiś wyjątkowymi chwilami w Italii bądź ogólnie w Europie. Tak, bo wtedy powstało Summer's Crazy. Podobno faktycznie to lato było szalone. A cóż po polsku teraz zagramy? A dla Kasi to Buan ma pojawić się na naszej antenie. Gorące i serdeczne pozdrowienia pułkownik Marines przesyła. No i kawałek, który pewnie dużo mówi. Złoty.

Oj, ta piosenka była pierwszym hitem, jaki usłyszałem na swoim weselu. Pozdrowienia przesyła Darek. Darku, chyba nawet nie tylko u ciebie, bo wiele osób chyba może powiedzieć albo powtórzyć twoje słowa. Kawałek uniwersalny, nadający się w 100% na imprezowe granie, no i oczywiście takie okolicznościowe, jakby nie patrzeć. A u nas na antenie Trendy Radia same największe i same najgorętsze przeboje. Czasami też zaglądamy do takich hitów, które są bardzo popularne, na przykład w naszej Trendy liście. No cóż, i taki hit pojawi się teraz na antenie Trendy Radia, Keep On Run. A to serdeczna i gorąca dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żonkę, tak, Ewcie. A gorące i serdeczne, miłe i ciepłe pozdrowienia. Tak na piątek, na kontynuację weekendu przesyła Marek.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.

Dziękuję, Klaudia, za przepyszną kolację. Gorące pozdrowienia od, no właśnie, Rysia, który teraz wrócił z pracy. No i pozdrawiam bardzo serdecznie. Oj, to się tak opłaciło wracać szybko do domu, prawda? Normalnie napisał, że wraca o 20. Dzisiaj postanowił nieco wcześniej, wiecie. Na długi weekend pewnie szef podszedł inaczej do sytuacji. No i jest już w domu. Jeszcze takie, ach, smaki narobił wszystkim, prawda? Wszem i wobec. Za 5 minut godzina 18, a u nas same największe hity. We'll be right back.

Zapomniałem powiedzieć o całusie, tak? Tak jest to czystym całusie, który miał być przekazany. Ja tego tak nie zrobię jak kolega pewnie, który teraz wrócił do domu, ale mam nadzieję, że kolejny kawałek zdecydowanie to poprawi. Squeezer, moi drodzy, Sweet Kisses. To kolejny wielki przebój, a to też dedykacja Marta. Pozdrawiam, całuję mocno prosto z Monachium, Bartek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
1: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
4: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu, jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
1: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, to 6 groszy więcej niż dziś, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andriejewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andriejewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
3: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
2: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andriejewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
4: I've never played against her and,
2: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikacje, grała po prostu niesamowicie.
4: She's been playing unbelievable.
2: Dla Miry Andriejewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle. No, dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
1: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Rura z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
5: Czego możemy spodziewać się w pogodzie? Dzisiaj w nocy na pewno zachmurzenia umiarkowanego. 7 zobaczymy na termometrach. Najniższa wartość Krosno-Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, cieplej. Bo w okolicach 9 stopnia, 8 stopni zobaczymy w Sanoku, Ustrzyki, Lesko, tutaj 6 stopni. Jutro natomiast 22 stopnie w zasadzie wszędzie w południowo-wschodniej Polsce. Zachmurzenie umiarkowane będzie nam towarzyszyć. Cieplej w niedzielę, nawet do 25, ale też możliwe przelotne opady deszczu bez burz. Naprawdę dużo słońca będziemy mogli odczuć i zobaczyć w poniedziałek. Piękne słońce i 23 stopnie Celsjusza.
6: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
8: Po 17.
9: Po 17.
5: 18 minęła, to kolejna godzina wyjątkowych hitów na antenie Trend Radia. Rzecz jasna, fajne przeboje, gorące i serdeczne hity. No i oczywiście czytamy wasze SMS-y, które do nas docierają. Z pozdrowieniami dla słuchaczy zagrajcie Prince i Purple Rain. Oj, fajnie zagramy teraz, naprawdę pozdrawiam tę osobę bardzo gorąco i długiego, miłego, wspaniałego weekendu życzę.

Piękny numer pojawił się na naszej antenie. Pozdrawiajcie, dedykujcie. Kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam naszą kochaną mamę, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Tak, tak, tak. Dzisiaj 5 czerwca. No i teraz dedykacja dla mamy. To pewnie jej ulubiona piosenka. Maniac pojawia się. I słynny, słuchajcie, zespół z lat 80. Flashdance.

serdeczna i ciepła dedykacja pojawia się teraz dla Litki. Oj, Litka, wiedziałem, że ten hit musi pojawić się w końcu w piątek, zapowiadany od w zasadzie środy, bo to jutro twoje święto. I dedykacja muzyczna musi się pojawić od koleżanek z pracy, z którymi do środy byłaś na zmianie. No, macie wolne, ale mimo wszystko mają nadzieję, że słuchasz teraz. Los Labos specjalnie dla ciebie, La Bamba. Jutro będzie imprezowo, prawda?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Sanoku na ulicy Krakowskiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierująca przekroczyła dopuszczalną prędkość. Zdenerwowana kobieta oznajmiła funkcjonariuszom, że pasażerka pojazdu, jej 92-letnia babcia, ma poważne problemy z sercem i pilnie musi zawieźć ją do szpitala. Policjanci podjęli decyzję o pilotażu pojazdu do najbliższego szpitala. Sprawna eskorta mundurowych pomogła kierującej bezpiecznie i w krótszym czasie pokonać drogę do szpitala. Już na miejscu starsza kobieta otrzymała specjalistyczną pomoc medyczną. Zakończono przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Zarszyn-Odrzechowa w posadzie zarszyńskiej. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego obiektu, ale również kompleksową przebudowę jego otoczenia. W ramach prac rozebrano dotychczasowy most wraz z dojazdami, wykonano przepust skrzynkowy, umocniono skarpy i dno potoku, wybudowano chodnik, przebudowano dojazdy wraz z odwodnieniem, utwardzono pobocze oraz zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wartość zadania wyniosła ponad 1 800 000 zł, z czego ponad 680 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wójt gminy Dębica podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dębica w ramach zadania Chodniki i drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę 20 odcinków dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nagawczyna, Paszczyna, Zawada, Podgrodzie, Gumniska, Latoszyn, Pustków, Kozów, Braciejowa, Brzeźnica, Stasiówka oraz Stobierna. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy wynosi ponad 4 km. Wartość podpisanej umowy to ponad 2 900 000 zł brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy Dębica. Termin realizacji zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu, który ma szansę stać się nie tylko nowoczesną przestrzenią muzealną, ale również ważnym impulsem dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Planowane muzeum miałoby przybliżać wydarzenia związane z I wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
3: Przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni.
1: Istotnym momentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdził wolę współpracy różnych środowisk przy realizacji tej inwestycji.
0: Reklama.
4: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
5: Wracamy do grania, moi drodzy, na antenie Trend Radia, interaktywny program z cyklu Granie na żądanie. A w Granie na żądanie oczywiście hity, które zamawiają nie tylko nasi słuchacze, ale też i rezydenci. I teraz będzie plejada rezydentów i hitów ich wykonaniu raczej. Magic Dance. Na początek Marcin Rogala pojawia się z tym wyjątkowym przebojem.

0: prosto z Lublina. Taka gorąca i serdeczna dedykacja i pozdrowienia oczywiście. Przepraszam, z Rzeszowa. A teraz od Agnieszki z Sanoka. Też znacie na pewno.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Przebój za przebojem i oczywiście kolejny hit, proszę bardzo, od Łukasza. No, dedykacja niesamowicie nowa. Calvin Remy pojawia się teraz z tym hitem, a cyje to konie. Pozdrawiam gorąco i serdecznie swoją narzeczoną Izabelę. Pozdrowienia płyną do

najukochańszą Sabinkę z Jasła. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Krosna od Patryka, który jest jeszcze w pracy. No i oczywiście pozdrawiając gorąco i serdecznie. Fajny numer, słuchajcie, zamówił. Captain Jack, znacie? Na pewno.

Oj tak, moi drodzy, oni zrobili naprawdę robotę, połączyli to wszystko z wojskiem, no wyszło to naprawdę wyjątkowo i takim sztandarem, słuchajcie, Captain Jack, to jest oczywiście mundur, tak, wojskowy. Blue Box, Posłuchaj Serca, to kolejna ciepła dedykacja dla Katarzyny z okolic Brzeska. Miłe słowa przekazuje Andrzej Starnowa. I bardzo proszę, bo ten hit jest dla nas bardzo ważny. Jeszcze przed 19:00 trendy zagracie? No jasne, już gramy.

Barbaro, serdeczne i gorące dedykacje. Tak, już pojawiły się dzisiaj specjalnie dla ciebie. Ze Strzyżowa napisał Zbyszek, ale też z Gorlic Aneta. Pozdrawiają ciebie bardzo gorąco. A twoją ulubioną piosenkę postanowili zaprezentować i podpowiedzieć specjalnie, żeby zagrać przed godziną 19:00. To też czy nie? To słuchajcie, fajna nazwa zespołu Bushmen. No One Else. To nagranie zagra.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów w Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiryło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
2: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
1: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
3: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
1: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
4: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
5: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
6: No, jakoś tak nie chciałbym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
7: Do lasu się trochę boimy iść.
4: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
1: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagra o tytuł w Paryżu. Rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał dziś Czecha Jakuba Mężnika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale wtedy przegrał z Carlosem Alcarazem. Jego rywala wyłoni drugi dzisiejszy półfinał. Włoski Flavio Cobolli zagra z Matteo Arnaldim. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
2: Spodziewam się ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
3: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo duże emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
1: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
3: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
1: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała 4-krotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna 2-krotna mistrzyni świata, zajęła 2. miejsce swojej koronnej konkurencji w slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
4: Halo, halo, piątkowicze. Zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatury wyniosą 12 stopni. Jutro zdecydowanie przyjemniej. 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze cieplejsza, 26 stopni, z tym, że może towarzyszyć nam wiatr w porywach nawet do 40 km na godzinę. Ale przy takich temperaturach to chyba nawet wskazane, nie?
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.
0: A teraz kolejna godzina hitów.
8: Forte.

Azura na antenie Trend Radia. Proszę o dedykację od Łukasza dla Ani i Asi, które leżą i pachną. Piosenka dla nich ma pojawić się na naszej antenie. Dzięki, pozdrawiam. Chodzi o Sławomira. Tak, pozdrawiamy również bardzo gorąco. No cóż, nie do końca pewnie leżą i pachną. Pewnie coś dzisiaj dokonały, coś zrobiły, więc panowie, no cóż, tak czy siak pozdrawiamy gorąco i oczywiście numer musi się pojawić.

Dzięki za dziś, bardzo pozdrawiam. Miłego weekendu życzę, a zostawiam was w dobrym towarzystwie, doborowym. Za chwilę Ania Minasian, Trendy Lista, później Rompej.

I jeszcze jedne pozdrowienia pojawiają się na naszej antenie, proszę bardzo. Tak, tylko muszę ustawić jeszcze piosenkę, moi drodzy. Cóż tutaj mamy? Z okazji 46-lecia ślubu dla Bożeny i Antoniego z Radgoszczy od córki Angeliny. Proszę o piosenkę Przeżyłam z Tobą tyle lat. Pięknie zagramy teraz. Pozdrawiamy. 46. Piękny, oczywiście bardzo wyjątkowy tutaj jubileusz się pojawia, więc też wyjątkowa piosenka na antenie Trendy Radia.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: No jak dobrze, nie? Koniec tygodnia to jest to, moi drodzy. Wylot Bebe Rexha i New Religion. No niestety żegnamy się z tym hiciorem, ale tak naprawdę był z nami tyle miesięcy, że kiedyś musiało to nastąpić. No i padło na dzisiaj. Lecimy i się nie rozczulamy, bo ten utwór na pewno jeszcze usłyszycie. No, może już nie w programie, ale poza na pewno. Czekajcie, bo jeszcze dwie propozycje.
2: Wyloty.

0: wylocie mam dla was dwie świetne propozycje. Becky Hill, Hands on Me. Ja jestem po prostu zakochana w tym utworze. Jest to najnowszy singiel artystki z gatunku muzyki elektro. No, różni się od pozostałych utworów tej artystki. No, czuć, że jest to nowy rozdział w jej karierze muzycznej. Rebecca Hill, znana zawodowo, no właśnie, jako Becky Hill, to angielska piosenkarka, autorka tekstów, zdobyła sławę po występie w pierwszej edycji brytyjskiego programu The Voice, gdzie wzięła udział w przesłuchaniach do utworu Ordinary People Johna Legenda. Także, moi drodzy, no, jest to naprawdę spore osiągnięcie. Następnie, no, jak dobrze pamiętam, dołączyła wtedy do zespołu Jessie J i... No, dotarła tam do półfinałów, jak się nie mylę. Nie, na pewno tak, tak, dobra. Lecimy w takim razie z najnowszym singlem, już nie przedłużam.
1: Propozycje.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. W Dęblicy.
1: Becky Hill, Hands on Me, tak tylko przypomnę. I propozycja druga, Nicki Romero, Grace Barton, Run to You. Oj, to też jest świetny hit. Cieszę się, że to wy wybieracie, ponieważ no, miałabym spory problem, ponieważ oba utwory są mega świetne. Nicki Romero to holenderski DJ, który no, karierę rozpoczynał w brzmieniach takich bardziej house'owych, tech-house'owych. Obecnie produkuje muzykę z gatunku elektro i takiego progresywnego house'u. Zagrajmy już teraz. Mam nadzieję, że wam się spodoba i zostańcie ze mną, bo już przypominam, w jaki sposób możecie głosować.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się akcja poszukiwawcza na Jeziorze Solińskim. Służby odnalazły i wydobyły ciało mężczyzny, który we wtorek wieczorem skoczył z korony zapory. Trudne warunki hydrologiczne i ograniczona widoczność uniemożliwiały bezpieczne nurkowanie ludzi. Kluczowe okazało się użycie specjalistycznego drona podwodnego. Urządzenie pozwoliło na dokładne przeskanowanie dna zbiornika i precyzyjne zawężenie obszaru działań. W operację zaangażowano liczne siły policyjne, w tym samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Sprawne prowadzenie działań było możliwe dzięki ścisłej współpracy z dyrekcją zespołu elektrowni wodnych Solina Myczkowce. Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Zakończono przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Zarszyn-Odrzechowa w Posadzie Zarszyńskiej. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego obiektu, ale również kompleksową przebudowę jego otoczenia. W ramach prac rozebrano dotychczasowy most wraz z dojazdami, wykonano przepust skrzynkowy, umocniono skarpy i dno potoku, wybudowano chodnik, przebudowano dojazdy wraz z odwodnieniem, utwardzono pobocze oraz zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wartość zadania wyniosła ponad 1 800 000 zł, z czego ponad 680 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu modernizacji magazynu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 558 tysięcy złotych brutto, w tym dofinansowanie to kwota ponad 440 tysięcy. Zadanie realizowane jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i dostosowanie magazynu do współczesnych wymogów technicznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe posadzki przemysłowe o zwiększonej nośności, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż zasilania awaryjnego z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz przygotowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również wyposażenie magazynu w regały o zwiększonej nośności. Zakończenie prac zaplanowano na 15 października bieżącego roku. Dom pomocy społecznej dla dzieci w Iwoniczu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek obchodzi wyjątkowy jubileusz. Z okazji 75-lecia działalności placówki organizowany jest wielki festyn rodzinny w stylu na ludowo. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca przy ulicy Długiej 1 w Iwoniczu. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Jubileusz 75-lecia to doskonała okazja do wspólnego świętowania, integracji oraz podziękowania za dekady opieki i wsparcia niesionego podopiecznym DPS-u. Organizatorzy zadbali o to, aby program wydarzenia łączył tradycje, elementy duchowe, sportowe emocje oraz świetną zabawę dla całych rodzin, mówi Gabriela Lipka-Maciejowska, kierownik DPS dla dzieci w Iwoniczu.
3: W tym roku jest to festyn jubileuszowy, bo 75-lecie w stylu na ludowo. Rozpoczynamy o godzinie 9:30 mszą świętą, następnie po rozpoczęciu pikniku występy najmłodszych przedszkolaków, jak również naszych dzieci z Domu Pomocy Społecznej. Następnie MMA Krosno wyjdzie ze swoim pokazem MMA, dogoterapia Zbyszka Koznera, dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, popcorn, wata cukrowa, motocykliści, wyścigówki, warsztaty stolarstwa prowadzone przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Frysztaku oraz wiele innych atrakcji. O godzinie 13:30 koncert zespołu Kordian.
1: Oprócz głównych punktów programu na terenie festynu dostępnych będzie wiele dodatkowych darmowych rozrywek i stoisk gastronomicznych. Wśród nich znajdą się dmuchańce, profesjonalne animacje dla dzieci oraz malowanie twarzy, chrupiący popcorn oraz słodka wata cukrowa, widowiskowe pokazy motocyklistów i wyścigówki, warsztaty stolarskie prowadzone przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Frysztaku oraz łagodna dogoterapia.
0: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Tam możecie już bezpłatnie klikać. Na 20. nowość. Grommy, Say My Name. Na 19 Rudimental, Love You More, a na 18 Armin van Buuren, Like a Child. Dzisiaj pnie się o jedną lokatę ku górze.
2: 20.

O, pięknie, Madziu. W takim razie pozdrawiam ciebie bardzo gorąco i całą twoją familię. No, mam nadzieję, że super będziecie się bawić. Madzia Starnowa wyjeżdża na wakacje do Chorwacji i już nie może się doczekać, aż tam będzie, ale jeszcze 2 tygodnie. Madzia, to trzeba się powoli pakować? Nie, chyba za szybko. No, tylko pamiętaj, żeby podejść do tego z luzem, bo jedziesz tam się odprężyć, wypocząć i nie martwić dniem codziennym, jak to się mówi. No po to są wakacje, nie? A jak? 17. Sony Podera My Lovin' z 18. na 16. Moti Talk in the Morning z 14. A na 15. John Summit Shades of Blue dzisiaj z miejsca 13. 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko swojego chrząszcza mają też w Pszczynie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z biura rachunkowego i firma.
2: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
1: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek komendy żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
1: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
4: To będą w zasadzie 2 chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
1: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni za dnia, ale w nocy już zdecydowanie chłodniej. Odnotujemy 12. Jutro przyjemniej, bo 24 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie ciepła, 26 stopni i pełne słońce. Natomiast w poniedziałek już tak optymalnie, bo 23.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum. Reklama.
1: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
2: A ja przypominam o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendlista. Pamiętajcie, że muszą być to nowości na rynku muzycznym. To po pierwsze. A po drugie w miarę cenzuralne, bo niestety, znaczy stety, niestety, nie emitujemy utworów, które takowe słowa zawierają, żeby ich, no, po prostu dalej nie propagować. Dlatego jeżeli jest dany utwór, dajcie znać, że na przykład znajduje się clean wersja, to na pewno ją usłyszycie. 14. CERP, Rita Ora, If It's Not Love z 11. na 13. Męskie Granie Orkiestra, nareszcie dzisiaj w trzylokatowym awansie, a na 12. Dimension Baby Close, One in a Lifetime, dzisiaj z 9.
3: 14.
4: W dół.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: 12.

0: Trendy Lista.
1: Zagramy oczywiście, Mariola, dla ciebie. Olivia Rodrigo i Deja Vu. Nie mam dzisiaj humoru, zagrajcie please. Oj, Mariola, co się stało? No, dobrze, że jest czwartek. No to na weekendzie, jeżeli oczywiście będziesz mieć trochę czasu dla siebie, będziesz mogła to przemyśleć i trochę odpocząć, bo to też jest ważne, żeby, no, odreagować, że tak powiem. Lecimy następnie na 11. Norma Jean Martin, NQA z 15.

A ja zachęcam do tego, żeby pobrać naszą aplikację Trendy Radio na wasze telefony. Jest znacznie szybciej, wygodniej, sprawniej. No i tak naprawdę macie nas pod ręką i pod uchem. Non-stop wystarczy mieć włączony internet. I zapraszam do pobrania aplikacji Janosik, ponieważ tam jest dostępna nasza stacja radiowa. A wiadomo, jak gdzieś podróżujecie, chcecie wiedzieć, co dzieje się w regionie Podkarpacia, Małopolski i nie tylko, to warto mieć nas ze sobą. Dobra, już nie przedłużam. Wracamy do programu. Na 10. Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym. Z 12. 9. Kashmir Ultra Love. Z 6. a na 8. Aleksandra Stan i Fire. Bez żadnych zmian pozostaje na tej samej lokacie. 10.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 milionów 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 obejmie przebudowę istniejących szatni, które po zakończeniu prac zachowają swoją pierwotną funkcję. Pomieszczenia szatniowe w sytuacji zagrożenia zapewnią schronienie dla kilkuset osób. Koncepcja modernizacji obiektu kładzie duży nacisk na efektywność ekonomiczną. Podwójne przeznaczenie pomieszczeń, które zostaną zmodernizowane w ramach przedsięwzięcia, pozwoli zminimalizować przyszłe koszty eksploatacji infrastruktury obronnej. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. Od 1 czerwca zmieniły się limity dla części pracujących emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć świadczenie albo całkowicie zawiesić jego wypłatę. Coraz więcej seniorów decyduje się na dodatkową pracę. Dla części to sposób na aktywność, ale dla niektórych konieczność poratowania domowego budżetu. Od 1 czerwca zmienią się limity dochodów dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Część seniorów musi uważać na wysokość miesięcznych zarobków, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Nie każdy senior musi pilnować limitów. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. W ich przypadku dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS. Limity dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osób pobierających emerytury pomostowe, osób korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rencistów. To właśnie te osoby muszą pilnować miesięcznych przychodów.
1: Limity zmieniają się co 3 miesiące i są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. W niedzielę Starówka w Tarnowie ponownie zamieni się w miejsce pełne staroci, rękodzieła i rzeczy z duszą. O godzinie 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na placu targowym Burek, a tuż obok na placu Łaziennym wystartuje samochodowa wyprzedaż bagażników, która choć pojawiła się stosunkowo niedawno, zdążyła już na dobre wpisać się w klimat tego wydarzenia. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli, bibelotów, świec, narzędzi czy lokalnych przetworów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się m.in. ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Oh shit.

W ogóle jestem bardzo miło zaskoczona, że tyle osób wybiera się w Bieszczady. Moi drodzy, no trzeba przyznać, że jest to tak piękne miejsce na mapie Podkarpacia, że każdy musi tam być. No, w te

0: Trendy lista.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam możecie głosować bezpłatnie. Na czwartym Somber i Potential z miejsca piątego. Na trzecim Dawid Podsiadło i Sezon. Aj, no niestety w dwulokatowym spadku i to z miejsca pierwszego. A na drugim Blair Moore i Sorry z trójeczki. Zostańcie ze mną, bo czeka na nas podsumowanie. 4.

Halo, halo, a ja zapraszam do udziału w podsumowaniu. Wylot Bebereksa New Religion, propozycje Becky Hill, Hands on Me, Nicky Romero, Run to You. Na 20 Grammy, Say My Name, 19 Rudimental, Love You More. 18 Armin van Buren, Like a Child, 17 Sony Fodera, My Lovin', 16 Multi Talk in the Morning, 15 John Summit, Shades of Blue, 14 Cerprita Ora, If It's Not Love, 13 Męskie Granie Orkiestra i nareszcie 12 Dimension, Baby Close, One in a Lifetime, 11 Norma Jean Martin & Qua, 10 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 9 Kashmir Ultra Love, 8 Alexandra Stan i Fire, 7 Thomas Gray Rumors, 6 Wilkinson Ultra Violet, 5 Modelki Lubię Cię jak Lato, na 4 Somber Potential, 3 Dawid Podsiadło Sezon, 2 Blair Moore Sorry i zwycięża Sabrina Carpenter i House Tour. Oj, jak zagramy świetnie. Moi drodzy, takie są wyniki waszego dzisiejszego głosowania. Trzymajcie się ciepło i zapraszam oczywiście już w poniedziałek na kolejny odcinek Trendy Listy i życzę udanego, długiego weekendu, bo nadal trwa. Ciumasy, cześć! 1

0: coming in or what?
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron. Uczniowie pod presją ocen. 60% cierpi na chroniczny stres. Jutro Maja Chwalińska gra finał Rolanda Garrosa.
3: Dasz radę w finale, wygrasz.
2: Kibice nie mają wątpliwości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W tym roku na Mazowszu nie powstanie ani jeden nowy schron dla mieszkańców, potwierdza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Pierwsze tego typu budowle mają się pojawić najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Wojewoda tłumaczy, że obecnie z kasy państwa finansowane jest adaptowanie miejsc schronienia, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: Identyfikacja tych miejsc, określenie, czy one są możliwe do wykorzystania i do zaadaptowania, i w tej chwili finansowanie w tym roku koncentruje się na tym, żeby zaadaptować te miejsca.
2: Pełnowymiarowe nowe schrony planowane są m.in. w Wołominie, Pruszkowie i Siedlcach. W te wakacje będzie więcej pociągów. 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Pojawią się nowe połączenia, w tym Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
5: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
2: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca. Rzeczniczka praw dziecka znalazła się w ogniu krytyki za pismo do lodziarni. Wysłała pismo, które krytykowało faworyzowanie przez lodziarnię uczniów z dobrymi ocenami. Przeciwko rywalizacji o oceny opowiadają się organizacje uczniowskie. Pytają tylko, czy lodziarnie są właściwym adresatem w całym sporze. Ben O'Connor.
6: Organizacje uczniowskie przyznają, że problem zbyt dużej presji w szkołach jest realny i przekłada się na psychikę uczniów. Zmiana jednak leży po stronie szkół, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: Rodzice mówią dzieciom, że pasek nie definiuje ich wartości, a następnie wspólnie z nimi spędzają kolejne wieczory nad elektronicznym dziennikiem, licząc, czy średnia wyniesie 4,74, może 4,75. Ta sprzeczność niszczy młodych ludzi.
6: Presja w szkołach faktycznie jest widoczna, mówi nauczyciel chemii Karol Dudek-Różycki.
8: Nauczycielki 1-3, mimo że jako jedyne mają prawo nie stosować w ogóle oceny cyfrowej, to też to robią. Już w tak małym wieku wprowadzają dzieci w zło oceny.
6: 40% uczniów w Polsce deklaruje dużą presję związaną ze szkołą. 60% cierpi na chroniczny stres i przemęczenie.
2: Włoch Flavio Cobolli awansował do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Jego rywal w półfinale, też Włoch, Matteo Arnaldi, wycofał się w ostatniej chwili z powodu choroby. Cobolli zmierzy się w niedzielnym finale z niemieckim tenisistą Aleksandrem Zverevem. A my czekamy na finał z udziałem Maji Chwalińskiej. Jej fenomenalna gra na kortach Rolanda Garrosa sprawiła, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą tenisistkę.
3: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
9: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
2: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Miro Andrzejewą.

0: nad morzem i na Mazurach około 22 stopni jutro, w górach 23, a w centrum i na zachodzie do 24. Niebo przeważnie słoneczne, choć pojawią się też przelotne opady deszczu miejscami. Niedziela jeszcze cieplejsza do 27 stopni, ale w niedzielę możliwe są burze.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Serdecznie z tej strony kłania się Marcin Rompej w drugi dzień w tym tygodniu, ponieważ ci, którzy mieli okazję wczoraj ze mną spędzić trochę czasu, no to doskonale wiedzą, że mieliśmy specjalne wydanie z okazji Bożego Ciała, z okazji Wolnego, a dzisiaj takie standardowe. No właśnie, dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, kto wczoraj po raz pierwszy słyszał disco hity i dzisiaj po raz ponowny tutaj zajrzał. Zaczynamy od zespołu Ekstra Mocni dzisiaj, Za te czarne oczy. No to gramy!

Sporo polskiego disco dzisiaj mam na liście, no ale cóż, prosicie, żebym grał takie utwory, no to mi nie pozostaje nic innego, tylko wasze życzenia spełniać, także mam nadzieję, że będziecie ze mną do samego końca, do samej północy oczywiście gramy najlepsze utwory, no to teraz, żeby nie być gołosłownym, Fisher w disco hitach, potrzebujecie.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy to.

każda okazja, żeby się spotkać, jest idealna. No mam nadzieję, że cieszycie się, że tak dzień po dniu się słyszymy. Ja mam nadzieję, że wasz weekendzik trwa w najlepsze i że nie musicie się zbytnio przejmować jakimiś dodatkowymi problemami, tylko możecie po prostu oddać się najlepszej tanecznej muzyce, a taką właśnie będę wam serwował. No to teraz coś trochę po włosku, ale tak trochę po polsku. Playboys w Disco Hitach, moi drodzy, z utworem Ciao Ciao.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy badają, dlaczego 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu. Na Hel znowu jedzie linia autobusowa 666. Piszą o tym na świecie. Dawno nie było tak dużo i tak tanio. Mamy szczyt sezonu polskich truskawek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura bada sprawę tragedii we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję. Media na całym świecie rozpisują się o powrocie na Półwysep Helski autobusowej linii 666. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został właśnie przyjęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Droga do piekła istnieje, możesz nią dotrzeć linią 666, informuje amerykańska stacja CNN.
2: The highway to hell is real. So, would you take the highway to hell?
1: O powrocie słynnego autobusu napisały też media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet w Brazylii. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
3: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
1: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, sytuacja powinna wrócić do normy. Holenderski sąd skazał 3 mężczyzn na prawie 4 lata więzienia za kradzież złotego hełmu sprzed 2500 lat. Zabytek pochodzi z miejscowości Kotofenesti w Rumunii, gdzie uznawany jest za skarb narodowy. Oprócz hełmu skazani skradli także 3 złote bransolety z V wieku przed naszą erą. Holenderskie władze ogłosiły, że odzyskały skarby. Sprawa doprowadziła do napięć między Rumunią a Holandią. Pełno polskich truskawek na rynku. Z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram płaciliśmy ponad 20 zł, a teraz w okolicach 12 albo 13. W przyszłym tygodniu jest szansa, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują 2 odmiany, mówi Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
4: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
1: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Maja Chwalińska zagra jutro o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Dziś miała 1 dzień na regenerację, mówi nowa gwiazda światowego tenisa.
5: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
1: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem. Znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni. Jutro mecz numer 10, ten najważniejszy, finał z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Początek o 15:00.

0: Na ogół pogodnie, sporo słońca, niebo tylko częściowo zachmurzone. Sobota ma być całkiem przyjemna. Możliwe przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy, na zachodzie i na południu. Poza tym ciepło od 20 do 25 stopni. Niedziela jeszcze cieplejsza, ale może być burzowa.
1: Mili Państwo, wczoraj o tym wspominałem i pozwólcie, że dzisiaj też Wam o tym przypomnę, ponieważ już w najbliższą niedzielę ruszam na koncert na rowerze i będę robił przy tej okazji live streama. Zbieram pieniądze na leczenie małej, biednej Nikoli Woźniak, która walczy o zdrowie i życie. Słuchajcie, niestety czas ją nagli, ponieważ choroba, którą ma zespół Reta, bardzo mocno postępuje i bardzo ważne jest te środki zebrać jak najszybciej, żeby wróciła do zdrowia. Także zapraszam Was już w najbliższą niedzielę na live streama na YouTubie. Całą kwotę, którą zbiorę podczas tego streama, przekażę na leczenie właśnie Nikoli. No to co? Lecimy dalej, moi drodzy. Teraz w disco hitach Rompej. Ona słucha tylko rapu.

A to jest jeden z tych utworów, który każdemu doda emocji i myślę, że nikt się ze mną nie będzie w tej kwestii sprzeczał. Scooter, moi drodzy, czyli legenda najlepszych dropów, najmocniejszego techno, z utworem teraz Maria, ale oczywiście wiecie doskonale, że w disco hitach rzadko kiedy gramy takie oficjalne wydania, więc teraz dla was DJ Bans i VD1ST Bootleg 2020. Gra!

No to może teraz coś z folkowych takich disco klimatów, bo właśnie takie przed nami. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście. Sprawdzam obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. Jest taka grupa, która całkiem dobrze radzi sobie właśnie i to na plenerach, i to w teledyskach. Weź nie pytaj, bo o nich właśnie teraz mowa i oni teraz pojawią się w disco hitach, a raczej ich utwór Czerwone Róże. No to zagrajmy, moi drodzy.

No i co? Czas leci, moje drogie dzieci. Połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypomnę, do samej północy jestem tutaj razem z wami. Dla tych, którzy przyjechali tutaj na wakacje w rejon na długi weekend, przepraszam, w rejon Podkarpacia, Małopolski, mam dobre wieści. Możecie nas również słuchać u siebie, jeżeli wrócicie do domu. Trendyradio.pl, wystarczy sobie wpisać, tam jest odtwarzacz lub pobrać sobie apkę, tak będzie łatwiej, będzie szybszy dostęp. Trendy Radio, tam sobie normalnie na smartfonie klikacie, jeśli tylko macie dostęp do internetu i słuchacie nas dowoli. No to już teraz w disco hitach La Bouche, You Won't Forget Me.

Oj, dzisiaj naprawdę sporo polskiego disco, no ale cóż, jesteśmy od tego, żeby grać utwory, które niekoniecznie wpadają w ucho w największych stacjach radiowych właśnie dla was. Szukamy utworów, których lubicie słuchać, do których lubicie się bawić, a nie mają miejsca wszędzie. No to co, zagrajmy teraz Michael, Miłość jak z bajki w Disco Hit.

Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania. Ja tylko przypomnę, jestem cały czas z wami do samej północy w każdy piątek. Także jeśli ktoś dzisiaj przy okazji jakiegoś przedłużonego urlopu właśnie słucha tego wydania po raz pierwszy, no to zapraszam co piątek. Czasem też specjalne wydania się pojawiają, takie jak wczoraj. Także cały czas jestem dla was i działam już teraz w disco hitach Andre i...

pytania, zagrajmy coś od jednego z gości, który kiedyś poprowadził ze mną wspólnie Disco Hity w Trendy Radio, także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Kordian teraz w Disco Hitach z utworem Ona siłę ma, a skoro już mówimy o sile, to Nikola Woźniak potrzebuje naszej siły, potrzebuje naszej szczodrości, waszej szczodrości, dlatego w najbliższą niedzielę wsiadam na rower i jadę na koncert rowerem do miejscowości Moszczenica koło Gorlic i będę z tego przejazdu robił live streama. Całą kwotę, którą uzbieram podczas tego live streama z reklam wyświetlanych i tak dalej, przekażę na leczenie Nikoli. Także jeżeli jesteście ze mną, jeżeli chcecie pomóc jej również, no to oglądajcie lub zapraszam na koncert do Moszczenicy, bo tam oczywiście również charytatywnie zagram i zbieramy środki na nią. Kordian, Ona siłę ma już teraz w

Do ostatnie chwile, moi drodzy. Cieszę się, że mogłem się z wami dwukrotnie w ten weekend usłyszeć. Mam nadzieję, że wy również. Zostańcie ze mną do samego końca, bo jeszcze kilka utworów przed nami, a teraz duet, para na co dzień, małżeństwo, które oboje z nich mają niesamowite głosy i na szczęście z nich korzystają. Daria Negra i Eratox teraz w Disco Hitach. Jest dobrze.

0: na koniec niechaj zrobi się już tak totalnie wakacyjnie. Z całego serca chciałbym wam podziękować za dzisiejsze granie. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Zostawiam was dzisiaj z utworem ekipy Uciekam do Alicante. Ja uciekam na razie spać, ale mam nadzieję, że do Alicante również kiedyś mi się uda. Dzięki wielkie, śpijcie dobrze i tego wam również też życzę, żebyście mieli taką okazję. Ale zanim pójdziecie spać, posłuchajcie jeszcze tego utworu i bawcie się dobrze. Dobranoc!
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś? Nie wiem, idzie lato?